0: Księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK Twój miasto.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: jest liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta jest.
1: Niedostępny, proszę cię.

0: Reklama.
1: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
1: Mówi Jankes, mam dla was ważny komunikat.
2: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Friz, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański-Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
2: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Mówi Jankes, mam dla was ważny komunikat.
5: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubileci.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
6: Słyszysz?
7: Tak,
6: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
10: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Lego. Lego. Lego.

0: Reklama.
1: Mówi Jankes, mam dla was ważny komunikat.
2: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gorta Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubileci.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
3: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
4: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego będu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna. Bilety muzyczny.org.
5: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu, z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
9: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
10: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk-Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
15: Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. www.wsib.pl.
16: Dobrnęliśmy do piątku. Kalendarze wskazują, że mamy 29 dzień maja. Dzisiaj obchodzimy Dzień Weterana i Dzień Działacza Kultury. Pierwsza połowa dnia będzie raczej pochmurna, ale w ciągu dnia będzie się rozpogadzać i możemy liczyć na popołudnie z dużą ilością słońca.
0: Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. Uczelnia oferująca studia na kierunkach prawo, bezpieczeństwo, logistyka i zarządzanie. Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. dinopark.malbork.pl.
13: Jest to szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Płonie ponad 100 hektarów lasu. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie ogromnego pożaru pod Warszawą w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu pracuje prawie 400 strażaków. Na miejsce ciągle dojeżdżają kolejne służby, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
17: W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu.
13: Ewakuowano około 40 mieszkańców dwóch miejscowości Ołdakowisna i Rządza. Ogień pojawił się w Międzylesiu, a skala żywiołu jest ogromna, słyszymy od mieszkańców.
18: 40 kilometrów
19: jest
18: tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
13: Akcję wspomaga blisko 500 policjantów. W walce z ogniem pomaga też śmigłowiec Black Hawk. Pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii mają zagwarantować szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Do tych trafią nowoczesne urządzenia kryptograficzne, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
20: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
13: Mówił wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE.
21: SK Trójmiasto News.
22: Krzysztof Płowecki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Leśniewo. Kilka dni temu wykryto tam bakterie coli. Woda jest bezpieczna do spożycia, ale póki co tylko po przygotowaniu. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność przede wszystkim. Prokuratorzy przeprowadzili cykl spotkań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Sopocie. Podczas zajęć poruszano tematy związane m.in. z odpowiedzialnością prawną nieletnich, cyberprzemocą, bezpieczeństwem w internecie oraz konsekwencjami łamania prawa.
23: Jankes, Kama i Wiktor.
24: No dzień dobry, mamy piątek, czas na odlot, ten ściśle tajny. Dzisiaj w studiu będziemy tylko przez godzinkę.
25: No i w związku z tym, jeżeli ktoś ma jakąś sprawę, to macie tylko godzinę, żeby się do nas odezwać.
24: Ciekawe, czy ktoś ma jakiś pomysł na to, co warto powiedzieć w piątek z samego rana całej Polsce?
25: Jakby co, to jest kowy Messenger albo 664-402-302, co w piątek powinien usłyszeć każdy Polak. Wszyscy goście.
24: Podobno nie wolno tłumić emocji, więc pierwsza wiadomość brzmi tak.

0: To może być nasz hymn. Czemu nie? Jak najbardziej tak. 8 minut po godzinie 6.
1: Weekend przed nami, odlot ściśle tajny przed nami. No i wiadomości dla Polaków z samego rana przed nami.
2: No właśnie, dajcie znać na deskowym messengerze, jakie macie orędzie do narodu z rana.
1: Co Polska powinna usłyszeć zaraz po otwarciu swoich oczu?
3: Dobre pytanie, co warto usłyszeć w piątek? Na pewno piątunio!
1: Tylko niech pan powie, dlaczego pan śpi w wiadrze?
0: Pana coś tak słyszy. A może czołgiem jechał dlatego?
1: Też możliwe, no.
0: Też, to przez lufę jak się krzyknie, to tak wtedy właśnie tak się robi taki
2: kurs. Skąd ty to wiesz?
1: No jak, no lufa, piątek, wszystko się łączy.
2: A, dobra,
0: sorry. Dokładnie.
2: To odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
4: Piątek w pracy każdy powinien usłyszeć od szefa, że wypłata jest już na koncie i o 13 może pan, pani iść do domu. Powinno być to żelaznym standardem.
5: Jankes i Wiktor.
2: Zważywszy na to, że wychodzimy o godzinie 7.30 dzisiaj z pracy, to ja uważam, że jestem na nie.
1: No i to jest nasz złoty standard.

0: czas.
1: Cały czas, całą noc czekaliśmy na ciebie, Jadziula. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No możesz mówić.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Poranne pracowanie.
1: Co tam napsuliście w komputerze?
6: Komputer tam się klikło i odklikło. I
4: ale musisz tam na dole pedałować, to będzie ci się lepiej wyświetlać.
5: Dobra, już zaczynam.
4: Dokładnie. No dobra, przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje na świecie w piątek 29 maja.
6: Ja kiedyś myślałam sobie, że jest idealna robota dla mnie, mianowicie ja będę jeść, a ludzie będą mi za to płacić. No ale okazuje się, że są osoby, które już to wymyśliły, na przykład Książulo.
1: Ale trzeba trzymać za niego kciuki teraz, bo jest mały dramacik. Otóż Książulo, znany właśnie z testowania jedzenia, trafił do szpitala. Rzuca od wczoraj czy od przedwczoraj instastory z tego szpitala. Podobno...
4: A, to poważna sprawa jakaś naprawdę? No, czy brzuszek go bolał przez przejedzenia?
1: Pacjent żyć będzie...
6: Przepuklina, proszę pana.
5: I teraz... To też może być od jedzenia.
1: Tak. I uwaga, internauci już węszą, bo jego ostatnie wideo na kanale o jedzeniu, zanim trafił do tego szpitala, to jest testowanie jedzenia Magdy Gessler.
5: Przypadek? Tak sądzę.
1: Nie, na pewno przypadek.
4: No nie, ja byłem kiedyś trafiłem do Magdy Gessler do restauracji, dobrze tą karmią.
1: No, dlatego
4: ale później trzy dni nie mogłem nic jeść, bo było tak drogo, że trzy dni nie mogłem nic jeść później.
5: Nie mieli za co kupić.
4: No tak, już ładnie.
6: A pamiętacie, że w poniedziałek mówiliśmy o Klaudii Halejcio, że poleciała z koleżankami na wieczór panieński?
1: Tak.
4: Gdzieś tam wyskoczyły jakieś foty rzeczywiście, dziewczyny, wszystkie bardzo ładne.
6: No to okazuje się, że była widziana, jak mknie po Warszawie autem za 1 000 000 złotych.
4: W trakcie tego panieńskiego?
1: No. Jest naraz tu i tu?
6: No, czyli wychodzi na to, że na Instagramie udaje, że właśnie trwa jej panieński.
5: Wszystko się zgadza. Przecież w kółko się mówi, że Instagram to udawane życie.
0: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: Jadziula, ty już masz profil na Instagramie, czy nie?
5: Nie, nie będę miała.
6: Nie, bo ona przepukliny nie chce się nabawić.
5: Tak, przepuklinę i co? I będę musiała ludziom powiedzieć.
4: Ale ja mam taki duży kciuk, to ci mogę zawsze tą przepuklinę wtedy do środka.
5: Do środka,
4: nie, no, czemu?
5: Okej.
3: Śniadanie jemy.

0: Nie Bruce, tylko Marcin. Marcin Procki zaraz tu wpadnie, bo 6:30 się zbliża. Sprawdzimy znowu, co słychać w tych pożarach pod Warszawą i co słychać za granicą.
1: W czasie też mówiliśmy, co u was słychać, jaki macie ważny przekaz i odezwał się do nas słuchacz, który dzwonił do nas z wiadra, prawda? Tak to było.
0: Było takie głębokie podejrzenie, ale wątpliwości zostają rozwiane.
2: W odpowiedzi na poprzednią głosówkę Piątunio odpowiadam, że nie śpię w wiadrze, ale jeżdżę Oplem Astro.
3: Okej.
4: I to ma wszystko tłumaczyć?
1: No tak, no. Mówiliśmy czołgiem przecież, że jedzie, no.
0: Sprzedam Opla.

0: to promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKPN.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Trzy lokalizacje w Trójmieście. Gdański Jasień, Kowale i Rumia. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
12: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bielacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
13: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
14: 10 lat Brilux w Gdańsku. Od dekady wspieramy malarzy, wykonawców i architektów, dostarczając nowoczesne rozwiązania oraz farby najwyższej jakości. Zarówno przy dużych inwestycjach, jak i codziennych realizacjach zapewniamy fachowe doradztwo, sprawną obsługę i bezpłatne dostawy bezpośrednio na budowę. Świętuj z nami 10-lecie Brilux i odwiedź nasz oddział w Gdańsku przy ulicy Gostyńskiej 4. Brilux. Więcej niż farby.
15: Witajcie w naszym świecie!
16: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
17: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
18: Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Chcesz poznać z bliska świat egzotycznych zwierząt? Koniecznie wpadnij do Lemur Park Rumia, gdzie przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Lemury, kangury, alpaki i masa innych atrakcji. Czekamy na ciebie. Lemur Park Rumia. Więcej niż zoo.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
20: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne.
21: Pierwsza połowa dnia będzie raczej pochmurna, ale będzie się rozpogadzać i możemy liczyć na popołudnie z dużą ilością słońca. Termometry wskażą dzisiaj do 21 stopni, a wiatr będzie łagodny. W weekend temperatura wyniesie około 20 stopni, ale będzie sporo chmur i może przelotnie popadać.
20: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne. Dostawca desek na taras w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. www.składydrzewne.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
22: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski dron spadł na wieżowiec w Rumunii, rozbił się na dachu bloku w mieście Gałacz na południowo-wschodniej części kraju. Na miejscu pracują służby, a ranne zostały dwie osoby. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne informowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim. Całą noc strażacy walczyli z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na miejscu działa około 400 strażaków. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a pożarem może być objęte ponad 100 hektarów lasu.
1: SK
4: Sport News.
5: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. W regulaminowym czasie był remis 1-1. Emocji nie brakowało też w meczu wieczystej Kraków z Polonią Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. A dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Alice Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz po niesamowitym meczu trwającym blisko 5 godzin przegrał z Francisem Tiafoe. Z turniejem pożegnał się też główny faworyt, czyli Jannik Sinner.
15: Dzień dobry. Kama zaglądał mi przez ramię i co widzisz?
23: Co widziałeś?
24: Jak to co widziałam? Widziałam naszą świetlaną przyszłość w tym weekend.
15: Tymczasem my sprawdzamy, co Polacy z rana powinni usłyszeć, o czym naród w piątek powinien się dowiedzieć. Halo?
25: Polacy rodacy, bierzmy przykład z naszych prowadzących. Pakujmy się na lotnisko i lećmy nie wiadomo gdzie. Pozdrawiam.
15: Kama, widzimy, mam tutaj, znalazłem karteczkę z wczoraj, co mam zabrać na wyjazd. Okulary, tabletki w razie rozwolnienia, tabletki przeciwbólowe.
5: No i tą dodatkową parę majtek, przypominam.
15: Dziękujemy.

0: Zabawki proszone do mikrofonów.
1: To prawda, niesamowita historia, czym teraz się podzielimy. Jakiś czas temu dostaliśmy telefony, czy macie czas? Pewnie, że mamy czas. No to zapraszamy was do, uważajcie, panie i panowie, po raz pierwszy o tym mówimy, do kultowej bajki filmu Toy Story. I właśnie w tej bajce, w tym filmie, część piąta, my, Jankes, Kama, Wiktor, wystąpimy.
2: Słuchajcie, no, jak dzwoni sam Walt Disney, a tak było, miał numer do Jankesa, to się nie odmawia.
3: Pozwólcie w takim razie, że się przedstawię. Ja jestem żółwicą.
4: Ja jestem kawałkiem pizzy.
3: A w okularach.
5: Jestem bardzo wkurzającym i zdenerwowanym karłem.
1: Niesamowita
3: historia. Nie karłem, tylko gnomem. Krasnoludkiem ogrodowym.
5: Jestem postacią niskorosłą.
3: Słuchajcie, faktycznie już 19 czerwca do kin wchodzi Toy Story 5 i to jest ten moment, kiedy pierwszy raz my z Wiktorem, bo Jankes po raz drugi w swoim życiu, mieliśmy szansę dubbingować fragment bajki. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, a tych, którzy się do 19 czerwca nie mogą doczekać, to wchodzi dzisiaj już na naszą eskową apkę, ponieważ tam specjalny bajkowy, disneyowy stream.
2: A co się będzie działo, kiedy premiera już wjedzie do kin? Łapcie fragment najnowszego Toy Story.
6: Sztucik, czy ty chcesz poślubić tę oto Karinę Janetę?
7: A więc ogłaszam was mężem i nożą. Ktoś podał truciznę druchnie!
3: No, właśnie mniej więcej tak to brzmi. Wskakujcie na naszą eskową apkę, tam cały stream z fajnymi piosenkami z różnych filmów Disneya oraz również niespodzianki od nas, czyli od prezenterów eskowych.
1: I pamiętajcie, piąta odsłona kultowej części Toy Story od 19 czerwca w kinach.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor.
3: Co ty nie powiesz? Kiedy

0: masz. Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni oraz Brama Pomorza w Lipienicach koło Chojnic. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Krzywe ściany? Mały metraż? A może brak pomysłu na nowoczesny design? W salonie łazienek Blue Roomia mamy na to sposób. Odkryj najnowsze kolekcje płytek Tubondzin, które odmienią każde wnętrze. I zaprojektuj z nami swoją wymarzoną łazienkę całkowicie za darmo. Salon łazienek Blue Roomia, ulica Grunwaldzka 35. Zapraszamy.
5: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej walczy o Mistrzostwa Świata, a w walce o awans liczy się każdy moment na boisku i na trybunach. Przyjdź na stadion i bądź częścią tej historii. Polska-Francja w piątek 5 czerwca o 18 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Bilety dostępne na bilety.łączynaspiłka.pl.
12: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do godziny 7.
1: Kama, zaśpiewaj mojemu mężowi Dawid, Dawid.
0: A że my spełniamy prośby, to spełniamy.
2: Budzi w urodziny.
1: Ale kawa, nie wiem, czy o takie Dawid chodziło, ale...
0: Tu jest napisane, zaśpiewaj, a nie wydrzyj się.
3: Dawid.
1: O, no,
3: Dawid, dzień dobry, witamy cię.
4: No, dzień dobry, nawet nie wiecie, jak mi się gorąco zrobiło od tych hałasów u was.
1: Gdzie ci się zrobiło gorąco?
4: No, w sumie to wszędzie, ale
1: bardzo
4: chyba nie
1: dobrze,
4: mogę.
1: To jest prawidłowy
3: odruch. W samochodzie mu się zrobiło gorąco.
0: Słuchajcie tego, bo mam drzewo genealogiczne do rozrysowania. Otóż jest tak, syn przyjaciela Dawida urodził się 2 lata temu w ten sam dzień, co mój mąż.
1: Syn przyjaciela.
3: Czyli co Dawid?
0: Dawid to jedyny mężczyzna na świecie z kolei, który na urodziny wymarzył sobie mikser.
4: I to,
0: tak. I teraz uwaga, oni jadą na drugi koniec Polski do Stasia, to jest kolejna postać w rodzinie, a Dawid będzie robił pizzę.
1: Okej.
0: Okay.
1: Jaka jest puenta?
0: Puenta jest taka, że oni się bardzo się kochają się w tej rodzinie.
3: Dawid, wielkie gratulacje oczywiście z okazji twoich urodzin. Pamiętaj, to nadal są twoje urodziny. Twoje urodziny.
1: Twoje.
3: To tobie zaśpiewałam Dawid. I to nawet 2 razy.
4: No, wiem, właśnie zawsze tak traktowałem tę urodzinę, ale odkąd mamy kolejnego w rodzinie małego i w ten sam dzień to świętujemy je razem i myślę, że one są ważniejsze, choć lubię ten dzień. I co, no fajnie jest, kurde, zaskoczyliście nas bardzo.
3: Ty w ogóle jesteś facetem, który jako prawdopodobnie jedyny mężczyzna na świecie wymarzył sobie na swoje własne urodziny mikser i to nie byle jaki, podobno pół rodziny się na niego składa.
1: Ale czekajcie, mikser do gotowania czy mikser do miksowania muzyki?
4: Słuchajcie, dwa miksery. Jeden to był betoniarka, a drugi to był mikser do mąki, więc betoniarkę mam, a drugi to jest mikser do
1: miksowania muzyki.
3: No? Okay. Dawid, naprawdę jesteś wyjątkowym facetem, naprawdę wyjątkowym.
0: No a przede wszystkim jesteś podobno samozwańczym pizzaiolo i ta mąka i ten mikser to właśnie po to, żeby wychodziła najlepsza pizzunia świata.
4: No, powiem wam, że tak, samozwańczy, moi znajomi mnie za to kochają, więc zawsze jak jedziemy do znajomych, to bierzemy piec i mikser, więc teraz,
3: Dawid,
4: więc...
3: Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale od dzisiaj też jesteśmy znajomymi.
4: Słuchajcie, czekam na zaproszenie, chętnie do was przyjadę.
1: Dorzucamy się do miksera, mamy urodzinową stówkę dla ciebie. A co tam, a niech będzie.
3: I jaki sos do tego, wariacie.
4: Sosiwo. Słuchajcie, no wspólnie podejmiemy decyzję, na co ją wydać. No i co, bardzo wam dziękuję za ten telefon. No jestem naprawdę zaskoczony. Mega dzień.
0: To dla nas na koniec ta kaprikosa z sosem czosnkowym.
3: I ananasem.
4: I ananasem.
3: Jest!

0: to jest w piątek 29 maja. Dzisiaj spotkałem Rafała jakiś czas temu w radiu. I Rafał taki zaspany: Boże, wiesz, że jesteś dziwnie, że wstaje ci tak wcześnie.
1: To prawda.
0: To jest jakiś w ogóle, powinniście się leczyć.
2: Rafał Adamczak dołączył do naszego studia. To wszystko dlatego, że my mniej więcej za 20 parę minut będziemy wsiadać już w busika i jechać na lotnisko, by zrobić odlot.
1: Ale cię wkopali, Rafał, ale cię wkopali.
3: Ja mam wprawę, będę podlewał kwiatki, wyprowadzał psy, spokojnie. To
2: dziękuję,
3: będzie wszystko zaopiekowane.
1: A może ty wiesz, gdzie oni nas wysyłają?
0: Gdzie lecimy?
3: Biorąc pod uwagę wasze święte nastroje i dusze, myślałem, że Rzym, ale chyba nie.
0: A to ładne, to rzeczywiście.
2: Nie działa.
0: Kamal, ty byś mogła się w Rzymie w końcu wyspowiadać.
2: No!
1: Pasowałaby ta podpowiedź.
2: Weekendu by nie starczyło, misiu!
1: Pamiętacie podpowiedź, że jest ich tam 300?
0: Wszystkich księży?
1: Biskupów.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
6: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
16: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Brikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brikomisia zaraz odbierasz.
17: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. www.wsib.pl.
20: Na niebie widzimy trochę chmur, ale spokojnie, popołudnie zapowiada się ciepłe i słoneczne. Termometry w ciągu dnia wskażą do 21 stopni Celsjusza, wiatr jest dzisiaj łagodny, a ciśnienie atmosferyczne jest lekko podwyższone i wynosi 1022 hektopaskale.
21: Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. Uczelnia oferująca studia na kierunkach prawo, bezpieczeństwo, logistyka i zarządzanie. Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. dinopark.malbork.pl.
22: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Cała noc walki z ogniem. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem ogromnego lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, jak minęła ta noc?
23: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służby leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
22: A zdjęcia z pożaru mamy na sk.pl. Rosyjski dron uderzył w kraj NATO. Maszyna uderzyła na 10-piętrowy blok mieszkalny w mieście Gałacz w Rumunii. Poszkodowane zostały 4 osoby. Na miejscu pracują służby. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem jakieś odłamki. Wygląda na to, że pochodzą z jakiegoś drona. Spadł na podwórku 2 uliczki stąd. Był bardzo głośny huk. Naprawdę bardzo głośny. Niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Nie minęła nawet minuta. Widać też wyrwę w jednym z bloków. Opowiadał jeden z mieszkańców. Ewakuowanych w okolicy zostało 70 osób. A doniesienia o niedźwiedziach w Bieszczadach zaczynają odbijać się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza z Cisnej i Wetliny, przyznaje, że liczba rezerwacji spadła nawet o 50%.
24: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje, albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
22: No, słyszymy od jednej z właścicielek pensjonatu. Mniej turystów widać też w statystykach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ich liczba spadła o ponad połowę.
25: SK Trójmiasto News.
20: Krzysztof Płowecki. W Gdańsku podpisano umowę na budowę 2 okrętów hydrograficznych. Specjalistyczne jednostki będą przeznaczone do pozyskiwania i przetwarzania danych geoprzestrzennych, a kontrakt będzie finansowany z programu SAFE. Idzie sezon, a rąk do pracy brak. Jak się bowiem okazuje, młodzież w czasie wakacji coraz częściej stawia na pracę zdalną lub staże w korporacjach. Przy zbiorach pracują głównie osoby starsze, mówi Roman Broszczak, prezes agencji pracy Collins.
26: Traktują pracę sezonową poważnie i są bardziej dyspozycyjne.
20: A z ogłoszeń wynika, że w tym sezonie kelner może zarobić nawet 45 zł za godzinę brutto.
27: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
28: I mamy go. Odlotowy piątek nastał. Za chwilę jedziemy na lotnisko spotkać się z słuchaczami i polecieć w nieznane.
29: I mamy też tutaj nasz konkurs na najlżejszą walizkę w studiu. I wiadomo, kto wygra.
2: No, zaraz zobaczymy. Za chwilę będzie komisyjne ważenie. Nie nas, na szczęście, ale walizek. W związku z tym bądźcie z nami. Dzień dobry.
28: No i pamiętacie, pytaliśmy, co Polska z rana powinna usłyszeć? Otóż to.
30: Jestem już tak zmęczony, jakbym pracował cały dzień. Pozdrawiam.

0: dawna, to wiem.
1: Ale męskie granie. Męskie granie to my w weekend będziemy mieć.
2: Wszystko się zgadza jak najbardziej. I tak szykujemy się do odlotu ściśle tajnego. Wciąż nie wiemy, gdzie lecimy. Wkrótce na lotnisku się dowiemy, cóż to za kierunek. Wy już teraz wiecie, że za kilka chwil przed mikrofonem zasiądzie nasz kochany Rafał Adamczak.
3: Tak jest. Patrzy takim zaspanym wzrokiem teraz na nas. Rafał, coś mi zrobili.
4: To wiaderko kawy to twoje, tak?
2: Tak myślałem właśnie.
3: Słuchajcie, ja mam teraz na chwilę, chciałem waszą uwagę zwrócić na krowie sprawy.
1: Krowie sprawy? Przepraszam?
3: Tak.
1: Ale musisz?
3: U naszego sąsiada ruszyło śledztwo w Niemczech pod pseudonimem Pastwisko. Chodzi o to, że w Niemczech masowo znikają krowy. Ktoś podobno po prostu je kradnie, a tropy, jak twierdzą media, mogą prowadzić do Polski.
2: Słuchajcie, ja tak sobie myślę, one same się emigrują tutaj do nas. Przecież wiadomo, że u sąsiada trawa zawsze jest bardziej zielona. Oh.

0: To jest SK, dziś tankujemy wyjątkowo paliwem lotniczym.
1: SK tankuje do pełna.
2: Z nami Tomek, dzień dobry.
3: No dzień dobry, witam wszystkich.
4: Tomaszko, ile wchodzi do twojego baku?
3: Tak myślę, że około 40 litrów,
4: to
3: ale nigdy nie,
4: to
3: nie tankowałem do pełna.
0: Genialnie, 40 to naprawdę mały baczek. Samochody z reguły, bo zostańmy jednak przy samochodach, tak po 60, 70, 80 mają.
3: No tak mi się wydaje, ale nie wiem, mówię, bo nigdy nie tankowałem do pełna.
2: Kto u ciebie w domu tankuje?
4: Eska.
5: Wujek Staszek.
3: No ja przeważnie. Mm-hmm.
4: Ale to rzeczywiście teraz zatankować do pełna, no to 40, no to ile miejsc są ze 3 stówki takie, no przynajmniej.
0: Popularna
4: no
0: metoda, zawsze za 50 zł i nie ma problemu.
2: A dlaczego chciałbyś, żebyśmy sobie dzisiaj zatankowali?
3: No bo moja córka Julka w końcu zdała prawo jazdy.
2: Brawo! Za którym razem?
3: Za piątym.
2: To zupełnie jak ja. Będzie świetnym kierowcą.
4: Dokładnie. Najważniejsze, że jest pierwszy dziesiątce. To jest najważniejsze. Gratulujemy oczywiście. A dlaczego mamy zatankować tę furę?
3: No bo właśnie chcieliśmy w weekend jechać do Sielpis, właśnie nad wodę, i żeby teraz młoda właśnie trochę nas powoziła rodziców. Mm-hmm. I żeby, bo zawsze potem jest problem, kto ma wracać.
2: Ale to jest w ogóle genialna myśl.
4: Kureczko, kocham cię.
2: Wszyscy rodzice, którzy mają dzieciaki, wiedzą, że jest taki etap w życiu, że rodzic zamienia się w szofera i wozi tego dzieciaka, mm-hmm, a to tu, a to tam. I następuje ten cudowny moment, kiedy role się odwracają, więc żebyś mógł świętować. Proszę bardzo, SK tankuje do pełna.
3: Jest! Dziękuję wam bardzo, bo już miałem bardzo głęboką rezerwę w aucie.
4: Głęboka rezerwa.
2: Możesz zwolnić teraz tę rezerwę na cały weekend, bo córa będzie zawozić was do domu.
0: O, tak czy siak.
3: Dziękuję.
0: Tankować będą wszyscy.
4: Wszystkiego dobrego oczywiście dla was w szerokości. Uważajcie tam na siebie. Dziękujemy pięknie, jeśli macie również ochotę
3: i wzajemnie
4: na zatankowanie waszej fury, zgłoszenie oczywiście na sk.pl.

0: Jala, jala, jala. Jala. Au!
1: To dobrze, że się bawicie tam w ostatnim rzędzie. No dobrze, dobrze. 25 minut po godzinie 7.
2: Szykujemy się na odlot ściśle tajny i cały czas zastanawiamy się, dokąd lecimy. Dosłownie za chwilę będziemy faktycznie wsiadali w autobus, który ma nas zawieźć na lotnisko. I jedną z podpowiedzi była podpowiedź mówiąca, że mały, wielki człowiek stamtąd pochodzi. No więc od razu pomyśleliśmy Napoleon.
1: No też Jarosław Kaczyński można by powiedzieć, prawda?
2: No ale nie jedziemy na Żoliborz.
1: No, nie, nie, nie.
2: Ale faktycznie, jeżeli by się okazało, że jest to Francja, to Marcin Procki za chwilę o Francji będzie mówił w newsach.
0: Niestety, wielkie upały nachodzą na Europę i Francja jest jedną z tych ofiar. No.
1: A jakbyśmy do Francji polecieli? Ma ktoś krem do opalania?
0: Ja mam. 50.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
12: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
13: Zaprawy?
12: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
13: No, dobrej jakości.
12: A jaka?
13: No, niedroga.
12: I dokąd po nią pojedziemy?
13: No, do Bricomana.
14: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
16: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych. Morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
19: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
10: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne.
14: Nogę z gazu ściągniemy teraz na trasie Sucharskiego i w tunelu pod Martwą Wisłą. W Gdańsku wolniej pojedziemy też na Alei Grunwaldzkiej od Oliwy do Wrzeszcza, na Spacerowej i na Słowackiego. Spory ruch też w centrum w okolicach Dworca Głównego. W Gdyni hamujemy na Kieleckiej, Małokackiej, Chwarznieńskiej i na Morskiej przy Estakadzie Kwiatkowskiego.
10: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne. Dostawca desek na taras w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. www.składydrzewne.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. dinopark.malbork.pl.
14: Na zegarach 7.30 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Część mieszkańców spędziła noc poza swoimi domami. To w pobliżu lasu w powiecie wołomińskim, gdzie od kilkunastu godzin szaleje pożar. Ewakuowano ponad 40 osób ze wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim.
11: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
14: Mówił Sławomir Sierpatowski, zastępca zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, a we Francji padł kolejny rekord temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu blisko 38 stopni. Służby meteorologiczne oceniły, że fala upałów jest historyczna.
19: SK Sport News.
14: A piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane są głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
20: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że do reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
14: Na mecze z Ukrainą już w niedzielę.
21: Jankę, Kama i Wiktor. Radio SK.
22: To już 7.31. Tego nie robiliśmy chyba w historii jeszcze nigdy, gdy mówimy wam, że wychodzimy, tak ale jest. Wrócimy. Nie jak wczoraj Pirowski.
23: Pakujemy misia w teczkę i lecimy na wycieczkę.
24: Słuchajcie, zaczynamy odlot ściśle tajny. My wychodzimy w tym momencie ze studia. Za sterami zostaje Rafał Adamczak, ale jeszcze do godziny 9 będziemy wam towarzyszyć, a właściwie my, wy, nam w drodze na lotnisko.
22: To będzie radiowy film drogi. Rafał, zapraszamy.
25: Jestem, działamy.

0: Co za zwariowany piątek, co za zwariowana sytuacja. Trochę czuję się naprawdę jak dziecko, które samo zostaje w domu, bo rodzice wyjeżdżają, chata wolna. Ale nie, spokojnie, spokojnie, będę wszystkiego tutaj pilnował bardzo grzecznie. Co się dzieje teraz na podjeździe pod naszym radiem, pod Eską, to możecie sobie tylko wyobrazić. Oczywiście skompletowanie ekipy, żeby pojechać na lotnisko. No i rzeczywiście Jankę, Skoma i Wiktor na lotnisko jadą. I za chwileczkę będziemy się z nimi łączyć, bo odlot ściśle tajny dzisiaj się materializuje. Najpierw poznamy ekipę słuchaczy fantastycznych. Odmeldujemy się wszyscy oczywiście i przywitamy na lotnisku, a potem poznamy to, co na razie pozostaje ściśle tajne, czyli kierunek lotu naszej ekipy, więc koniecznie bądźcie z nami, nasłuchujcie, to wszystko za chwileczkę ujawnimy. To jest SK, 22 minuty do godziny 8.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Witajcie w naszym świecie!
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
9: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
12: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwalska 295.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
14: Harmonizer.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

Nasza dobra znajoma LP Lost on You w Radiu SK. To są hity na czasie, tak wam gramy. A Janke, Skama i Wiktor w drodze na lotnisko. Odlot ściśle tajny, dzisiaj dowiemy się oczywiście, gdzie lecą na cały weekend, gdzie będą razem z naszymi najlepszymi słuchaczami. Dużo by mówić, imprezować, ale dobra, w drodze na lotnisko to delikatna ściema, bo właśnie od przewodnika naszej ekipy dostałem wiadomość. Nawet jeszcze nie wyjechaliśmy spod radia. To się, ta przygoda dopiero się zaczyna. Tu się jeszcze wszystko może zdarzyć, ale padła taka spekulacja i oni jeszcze oczywiście, Jankę, Skama i Wiktor obstawiali, że może Francja. Może kierunkiem podróży na ten odlot ściśle tajny będzie Francja. No i odezwała się nasza słuchaczka Sylwia, która napisała, że gdyby Saint-Tropez, to ona może posłużyć jako przewodnik. No, na naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Coś mi się wydaje, że niejednokrotnie z takich propozycji jeszcze będziemy korzystać, więc nasłuchujcie, bo może jeżeli mieszkacie za granicą, to nasza eskowa ekipa przyleci właśnie do was na ten odlot ściśle tajny, ten bardzo odjechany weekend. Ilenium i Ellie Goulding na muzycznie Don't Want Your Love. Muzycznie już teraz w Radiu SK. Gdybyście gdzieś na 8 na przykład do szkoły, to tylko 10 minut zostało. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I don't

0: Jankę Skama i Wiktor w drodze na lotnisko, żeby spotkać się z nas, z naszymi słuchaczami i poznać cel odlotu ściśle tajnego. Jak sobie tak patrzę na mapę rozkładu temperatur w całej Europie, no to wiadomo, południe to są najwyższe temperatury. No dobrze, tak szczerze i po koleżeńsku trzymam kciuki oczywiście za to, żeby ten kierunek był jak najbardziej gorący. Za 5 minut będzie godzina 8, to jest TSK.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen. Witaj, każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
17: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne.
18: Zwalniamy o tej porze w Gdańsku na trakcie Świętego Wojciecha, Armii Krajowej Kartuskiej w centrum Elbląskiej i w tunelu pod Martwą Wisłą. Nogę z gazu ściągniemy jeszcze na Żołnierzy Wyklętych, Słowackiego i na Spacerowej w Oliwie. W Gdyni teraz spory ruch mamy na Wielkopolskiej między obwodnicą a stacją PKM Karwiny.
17: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne. Dostawca desek na taras w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. www.składydrzewne.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. dinopark.malbork.pl.
19: Już prawie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty policyjny śmigłowiec. To nowe informacje w sprawie wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Gołębiewski.
20: Tak, jestem. Dzień
19: dobry, Mateuszu. Jak sytuacja wygląda na miejscu?
20: Słup ognia jest już znacznie mniejszy. A to dlatego, że strażacy opanowali sytuację. Przekazał dziś nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
21: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
20: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
21: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
20: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
19: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miasta. Jeden z organizatorów akcji, Filip Waligórski, przekonuje, że akcja była planowana od dawna.
22: To inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
19: Na starania o zorganizowanie referendum zaczynają się też na przykład we Wrocławiu i Rzeszowie.
23: SK Trójmiasto News.
18: Krzysztof Płowecki. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o serię kradzieży pojazdów marki Alfa Romeo na terenie Gdyni. Straty spowodowane działalnością sprawców oszacowano na blisko 500 000 zł. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Przez całą Polskę do Helu z nowym przewoźnikiem. Jeden z prywatnych przewoźników uruchamia linię 666, która wystartuje w Krakowie i przez Warszawę dojedzie do Helu. Wcześniej kurs z trzema szóstkami obsługiwał PKS Gdynia, jednak po protestach numer linii zmieniono na 669.
24: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: o ich podróży na lotnisko, żeby poznać ekipę, tak wiecie, osobiście, face to face naszych słuchaczy, którzy wygrali odlot ściśle tajny i kierunek przede wszystkim odlotu ściśle tajnego. Zaraz się z nimi połączymy. Rafał Adamczak, ja tutaj na miejscu w studiu eskowym z hitami na czasie. Alex Warren na początek tej godziny i Fever Dream 7:58. No i co? Jak się nie umie w te przyciski, to może lepiej nie klikać. O, teraz zagra! Wiedziałem, że coś zepsuję, ale spokojnie, spokojnie, już wszystko naprawione.

0: Lady Gaga, Abracadabra i takie małe czary. Marianne Skama i Wiktor przed chwilą byli w Eskowym studiu, a teraz już w drodze na lotnisko. Halo wóz, jak tam atmosfera na pokładzie?
1: Witamy serdecznie, atmosfera jest lekko napięta, ponieważ mieliśmy być na lotnisku o godzinie 8.00.
2: A jest która?
1: 8.08.
0: 8.08.
1: A nas cały czas nie ma.
3: No.
1: Jesteśmy bliziutko, już jesteśmy na lotnisku.
4: Prawie.
2: No zgadnijcie, przez kogo tutaj jesteśmy z lekkim opóźnieniem, no?
1: Przez zdarzenie losowe. Zdarzenie losowe ma na imię Jankes.
4: O, bardzo dobrze. No bo ja musiałem jeszcze siku zrobić przed wyjściem.
2: No i generalnie w windzie zabłądził.
4: Moja mama zawsze mówiła mi, przed wyjściem zjedz, kochanie, więc ja musiałem dojeść moją owsiankę.
1: Ja się cały czas zastanawiam, czy my na pewno mamy uprawnienia do jazdy bus pasami.
2: Mamy, zdecydowanie. Jedziemy busem na lotnisko. Nasi słuchacze już są tak naprawdę zebrani, wysyłają nam zdjęcia i to jest w ogóle fantastyczne. Mamy świetną grupę utworzoną z naszych fantastycznych słuchaczy. Dzięki Bogu jeszcze raz za tą całą akcję. Słuchacze są już na lotnisku. My do nich dojedziemy mniej więcej za jakieś... Panie kierowco, za ile dojedziemy?
5: 12 minut.
2: 12 minut, czyli zrobimy to w 8. No i oczywiście damy wam znać, jak tylko i wyłącznie przybijemy z nimi piątkę.
1: Czy już wiemy, gdzie lecimy? Czy ktoś może nam powiedzieć, gdzie lecimy?
2: Nie mówi się gdzie, tylko dokąd.
1: Dokąd lecimy?
4: Ja wiem,
2: nie wiem.
4: Lecimy.
0: Słuchajcie, w takim razie będziemy trzymać rękę.
4: Właśnie tam.
0: Będziemy trzymać rękę na pulsie i łączyć się z wami jeszcze szerokości i na szybkości na lotnisko. Proszę, to nasza ekipa Jankeska, Maja i Wiktor, którzy na lotnisko już śpieszą, ale jak ten wyjazd już jest dobry, jak już jest gruba na komunikatorze założona, to już jest dobrze.

0: To jest SK Poranko w piątek 29 maja 28 dokładnie na zegarkach. Miesiąc tam się kończy, więc może u kogoś to będzie dzień radosny, bo dzień wypłaty. Na pewno dzień radosny dla tych, którzy uwielbiają klubowe granie, bo dzisiaj SK Live Remix od godziny 20. Od 22 State of Trance Armina Van Burena, który muzycznie razem z Glennem Tedem i JC Stewartem w numerze Come Around Again pojawi się za chwileczkę w Radiu SK. Jeżeli chodzi o Jankesa, Kamę i Wiktora, zapytacie, gdzie oni, jak teraz dołączyliście, oni w drodze na lotnisko, bo dzisiaj odlot ściśle tajny, już za chwileczkę spotkają się z naszymi słuchaczami, już za chwileczkę przybiją z nimi piątkę, ale najważniejsze, wszyscy poznają kierunek odlotu ściśle tajnego, czyli dowiemy się, gdzie lecą, gdzie spędzą ten jakże szalony i fajny weekend. Za chwileczkę znowu się z nimi połączymy się z lotniskiem, no ale teraz ze swoją wkrętką. Gotowy już Nosel.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, Machaje Marulela po tej stronie. Żona, proszę pana, ja z panem Klaudiuszem rozmawiam, bo mąż u was ma robić stolarkę.
2: Tak.
3: Ja tylko dopytam, bo widzę, że tutaj terminy u męża są, żeby już robić. A panu będzie, proszę pana, kolidował, gdyby pan sobie przyjechał po te meble.
2: A to nie ja, to ten pan stolar mi podjechać.
3: No właśnie nie, no właśnie chciałby podjechać, ale jak mu założyli bransoletkę, proszę pana, z tym nadzorem elektronicznym, to jest problem teraz z podjazdem i on za bardzo nie może opuszczać lokalu.
2: No to rozumiem, no i co teraz ty w tym
3: No i teraz muszę się z panem domówić, czy panu będzie na rękę jeździć po te mebelki, bo stary nie może wyjść, bo ma nadzór elektroniczny na nodze.
2: Ja wiem, ale miał pierwszy na tej szafy przynieść, szafę zrobić.
3: No właśnie, i dlatego może panu wydawać to, będąc na rewirze tam u siebie, bo jak będzie, proszę pana, dalej i przekroczy, to wtedy policja przyjedzie. Jak pana jakiś kontakt z policją, to wtedy można to zagadać, proszę pana, że to meble wam robi i tak dalej, no ale my nie mamy takiego dobrego kontaktu.
2: Nie, no to ja będę przyjeżdżał, jak nie może wychodzić, to ja gdy przyjeżdżał, tylko muszę mieć auto od syna.
3: Dobra, czyli to nie będzie problemu, proszę pana. On ma już poskładane, czy do poskładania ma dać?
2: On miał zrobić i mi poskładać. Tu w domu u mnie.
3: A, no to widzi pan, no to będzie problem, bo my damy te rozłożone, pan sobie sam będzie musiał poskładać, bo stary nie dojdzie, bo zaraz policja przyjedzie, bo ta opaska, proszę pana, jest lokalizacyjna na nodze.
2: A ile tą opaskę ma na tej nodze?
3: No, on ma dopiero od zeszłego tygodnia, dlatego jest taki poślizg, proszę pana, w dostarczeniu mebli.
2: Sam tego nie zużyję, proszę pana, tu jest robiona wymiana, jak ja to poskładam.
3: To może wszystko. Zróbmy tak, może
2: ja
3: zróbmy tak.
2: Złożyć, no.
3: Panie, może zróbmy tak. Pan sobie weźmie te elementy meblowe, a jak staremu zdejmą opaskę, proszę pana, za 7 miesięcy, to wtedy byśmy poskładali te meble.
2: Nie wiem, proszę panią, ja się muszę zastanowić, że mam dogadać, bo teraz nie wiem, co zrobić w tej chwili.
3: Proszę pana, to ja może połączę z Arturem.
4: Cześć, tato, dostajesz wkręcony w Radiu SK.
2: No, dziękuję bardzo za wkręcenie, synuś. No, dziękuję bardzo.
4: Proszę, proszę.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: czuję się trochę jak troskliwa mamusia, kamień spadł z serca. Wiadomo, że nasza ekipa, czyli Jan Kyskama i Wiktor, zdążyła na lotnisko. Już dojechali, już są, za chwileczkę się będziemy z nimi łączyć, ale za chwilę też skrót newsów u nas w Radiu SK. Sia i Kendrick Lamar, The Greatest, już za nami. 3 minuty do godziny 8.30. Czy można godzinę podać w bardziej skomplikowany sposób? No oczywiście, że nie. Jakby ktoś wolał prościej, 8.27.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
5: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata,
6: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
7: Przedłużyć lato jeden dzień.
5: Głosujecie na SKP.

0: Zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Doktorze, syn znowu kaszle.
19: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
18: Co mogę zrobić?
19: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
0: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
6: Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. www.wsib.pl.
8: Dobrnęliśmy do piątku. Kalendarze wskazują, że mamy 29 dzień maja. Dzisiaj obchodzimy Dzień Weterana i Dzień Działacza Kultury. Pierwsza połowa dnia będzie raczej pochmurna, ale w ciągu dnia będzie się rozpogadzać i możemy liczyć na popołudnie z dużą ilością słońca.
6: Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. Uczelnia oferująca studia na kierunkach prawo, bezpieczeństwo, logistyka i zarządzanie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
8: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Poważna i nieodpowiedzialna eskalacja. To zarzuca Moskwie rumuńska dyplomacja. A chodzi o rosyjskiego drona, który spadł na blok mieszkalny w mieście Gałacz przy granicy z Ukrainą. Kilka osób zostało tam lekko rannych. Ogień objął już ponad 300 hektarów powierzchni. Płonie las w powiatach wołomińskim i mińskim na Mazowszu. Dziś do strażaków z pomocą dołączają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomaki, Simulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo.
5: Janka Skama i Wiktor już na lotnisku Okęcie w Warszawie. Za chwileczkę się z nimi połączymy, bo jak się domyślam, już powitali ekipę naszych słuchaczy i sprawdzimy, czy ten kierunek już znają, czy on będzie odsłonięty za moment. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. A DJ Snake i Justin Bieber, Let Me Love You. Tak będziemy muzycznie grać już teraz w SC 28 do 9.

0: 21 minut do godziny 9, to SK Dawid Podsiadło i sezon za nami. Piątek mamy, dzień, w którym witamy weekend, ale dzień, w którym odlot ściśle tajny w Radiu SK też staje się już faktem, a właściwie to chyba już nie będzie taki ściśle tajny. Jankę Skama Wiktor już z naszymi słuchaczami na lotnisku. Halo, halo.
1: Faktycznie już jesteśmy na lotnisku, zagięliśmy czasoprzestrzeń naszym busikiem, szybko pomknęliśmy do grupy fantastycznych słuchaczy, którym mówimy cześć!
2: Ekipa jest naprawdę zacna. Czy wszyscy mają się dobrze?
3: Tak!
2: Bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że taką samą ilością ludzi wrócimy do kraju.
4: Słuchajcie, stwierdziliśmy, że jest to najładniejszy obiektywnie pod względem ludzkim wyjazd, więc żeby nie zaniżać tego poziomu, ja powinienem zostać w Polsce.
1: Ale czy my już wiemy, dokąd lecimy?
2: Nie! Pokaż, pokaż. Słuchajcie, uwaga, mamy tabliczkę z napisem, gdzie lecimy. Czy już możemy?
3: Tak.
2: Odliczamy! 3,
3: 2, 1!
2: Proszę powiedz, gdzie lecimy?
5: Malaga!
2: Ja obsabiałem Grecję, czułem już tę sałatkę grecką, ale w Maladze sałatki greckie jeszcze nie jadłem.
1: Spokojnie, misiu, kupimy ci fetę.
4: A do tego tiki-taki i kasztanki.
1: Fantastycznie, no to my w takim razie zapraszamy bardzo serdecznie na nasze eskowe social media, tam na pewno relacja z całej naszej fantastycznej podróży, a oprócz tego oczywiście będziemy tam dawać znać, jak już wylądujemy na miejscu, a więc czy wszyscy gotowi na odlot?
0: Moja babcia kiedyś lubiła i śpiewała taką piosenkę, płyną statki do Malagi. Oni lecą do Malagi. To będzie fajny weekend, odlot ściśle tajny. Już nie jest taki tajny, to jest po prostu fajny odlot. Lecą do Malagi, będziemy się oczywiście z Jankesem, Kamą, Wiktorem, jak słyszycie, rewelacyjnymi naszymi jeskowymi słuchaczami łączyć. Tymczasem do godziny 9:19.
6: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.

0: Dzwonki do MediaMarkt.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
6: 17 pięter i taki widok z okna to unikatna zaspie.
5: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Tylko teraz pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny na start.
7: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
5: Start sprzedaży.
7: Nieotwarte i specjalne ceny tylko od 28 do 30 maja. Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
5: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witajcie w naszym świecie.
9: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
11: To Majaland nazywa. Jeszcze raz.
12: I po reklamie.

Timbaland, Carrie Hills on the way I are. To jest SK, Jankę, Skama i Wiktor na lotnisku z naszymi słuchaczami, jak słyszeliście, bo już się odprawiają i pakują na pokład samolotu. Odlot ściśle tajny, już ściśle tajny nie jest. Już wiadomo, gdzie lecą. Wiadomo, gdzie spędzą fantastyczny weekend. A kto wie, może najlepszy weekend swojego życia. Kierunek Malaga. Sprawdziłem, od 3,5 godziny do 4 godzin ten lot potrwa. Jak tylko wylądują, oczywiście będziemy się z nimi łączyć. Wszystko będziemy sprawdzać, całą atmosferę. I też, mimo tego, że zostaliśmy w Polsce, ewentualnie w każdym innym miejscu, gdzie wy jesteście, na pewno poczujemy atmosferę tego wylotu, odlotu ściśle tajnego. Poza tym zawsze zaglądajcie na nasze social media. Tam na bieżąco wszystko relacjonujemy i tam nie dość, że wszystko do usłyszenia, to i do zobaczenia. Katy Perry, to jest propozycja na tę porę chyba idealna, bo tylko 9 minut i będzie godzina 9.

0: To jest piątka w Radio SK, a w piątek wszystko jest inne, prawda? Hity, które znamy na co dzień w piątek, brzmią jakoś inaczej, jakoś tak lepiej, jakoś taka atmosfera jest zupełnie inna, musicie przyznać. Ale Sonny Smith, I Like It, już za nami Jan Kesek, a Wiktor i ekipa naszych słuchaczy w ramach odlotu ściśle tajnego lecą do Malagi. Będą relacje, nasłuchujcie wszystkiego u nas w Radio SK.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radio SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Wiadomości do MediaMarkt.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: SK. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. www.wsib.pl.
11: Na niebie widzimy trochę chmur, ale spokojnie, popołudnie zapowiada się ciepłe i słoneczne. Termometry w ciągu dnia wskażą do 21 stopni Celsjusza, wiatr jest dzisiaj łagodny, a ciśnienie atmosferyczne jest lekko podwyższone i wynosi 1022 hektopaskale.
10: Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. Uczelnia oferująca studia na kierunkach prawo, bezpieczeństwo, logistyka i zarządzanie. Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia wielkiego pożaru pod Warszawą. Po całonocnej walce strażacy nadal próbują opanować ogromny pożar lasu w rejonie Międzylesia, niedaleko Wołomina. Na miejscu jest reporterski Mateusz Gołębiewski.
13: Tak, jestem. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Mateuszu, jak wygląda miejsce akcji obecnie?
13: Ponad 200 zastępów straży pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad Pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
12: Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To komunikat NATO po upadku rosyjskiego drona na blok w rumuńskim mieście Gałacz. Ucierpiały tam 4 osoby. Sojusz podkreśla, że będzie nadal wzmacniać możliwości obronne, w tym w walce z dronami. Tłum starł się z ochroną i policją. Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach zostały przerwane. To po tym, jak zgromadzeni masowo napierali na wejścia na teren imprezy. Do akcji wkroczyła policja, a w sieci pojawiły się nagrania ze starcia. Jak mówi nam Marzena Szweta z komendy w Gliwicach, doszło do czynnej napaści na policjanta.
14: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
12: Na razie organizatorzy nie podali, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
15: SK Trójmiasto News.
11: Krzysztof Płowecki. W Gdańsku powstało nowe centrum profilaktyki nikotynowej działające przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Placówka oferuje bezpłatną pomoc osobom uzależnionym od papierosów, e-papierosów i saszetek nikotynowych, zapewniając konsultacje lekarskie, wsparcie psychologiczne i indywidualne programy rzucania palenia. Sopot będzie transkrybował małżeństwa par jednopłciowych. Władze kurortu deklarują, że czekają tylko na dostosowanie systemu do rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji. Dotychczas urzędnicy odmawiali transkrypcji małżeństw jednopłciowych, powołując się na kodeks rodzinny.
16: Z każdą chwilą, każdą godziną, każdą minutą, która dzisiaj mija, jesteśmy coraz bliżej weekendu, a to nas bardzo cieszy i ekscytuje, prawda? 4 po 9 są przed 12 to 12, tak muzycznie rozpoczynamy. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry, a za chwileczkę niespodzianka i to jaka?

0: To jest SK20 po 9. Ciekaw jestem, kogo teraz złapałem na takie myśli. Ach, potańczyłoby się trochę. No bo takie hity poruszają. Don Omar, Lucenzo i Danza Kuduro w Radiu SK. Za chwilę będzie Tame Impala i Jenny i Dracula. Ale ja obiecałem wam niespodziankę. No i mam niespodziankę. No bo co mamy w kalendarzu? No 29 maja. Może jesteście tak zapracowani i zagadani, że jeszcze o tym nie pomyśleliście. A to błąd? Ale w poniedziałek 1 czerwca. A to jest oczywiście Dzień Dziecka. I ten Dzień Dziecka u nas w SC i z nami rozpoczyna się znacznie wcześniej, bo już dzisiaj. I ja was zapraszam do naszej jabłki jeskowej i na sk.pl, bo tam czeka na was, wasze dzieciaki, coś bardzo wyjątkowego. Coś, czego jeszcze nie było. SK Toy Story Radio, czyli nasza specjalna stacja radiowa, którą zrealizowaliśmy z Disney Polska z okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5 Disney i Pixara. Ten w kinach 17 czerwca zrealizowaliśmy, to znaczy, że naprawdę mieliśmy świetną zabawę, robiąc SK Toy Story Radio. Wcielaliśmy się tam w różne postacie. Słuchajcie, jak już sobie włączycie tę stację w apce i usłyszycie DJ-a Sprężynkę, jakby co to ja.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Uwierzcie mi, zabawa była przy tym przednia i nie tylko ja, ale wiele osób, które znacie doskonale anteny Radia SK, tam w swojej postaci występuje. Mam nadzieję, że nas rozpoznacie. Mam nadzieję, że nas wyłowicie i wszyscy będziecie mieć z tego naprawdę niezłą zabawę i poczujecie się dzieciakami.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
5: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
6: dmuchanym flamingiem?
5: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
14: Mediamarkt.
13: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
6: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
7: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: I po reklamie.

0: 19 minut do 10. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. To są hity na czasie, tak wam gramy w Radiu SK, jako że weekend na wyciągnięcie ręki, wiadomo, że się kojarzy raczej z albo dobrą zabawą, albo odprężeniem, ale czasami weekend to jest czas, kiedy możemy ogarnąć to, na co w tygodniu raczej tego czasu nie ma. Pewnie też będą grane zakupy i pewnie też te butelki z kaucją, które przez cały tydzień zbierane były gdzieś tam chowane po garażach, piwnicach, szafach, w końcu pojadą tam, gdzie powinny pojechać, czyli do butelkomatu. Gdybyście chcieli iść na rekord, to uwaga, ten znowu został wyśrubowany. Pan Wiesław jest teraz rekordzistą owego systemu kaucyjnego, dlatego że do maszyny ustawionej w sklepie Kulfon, uroczy, co? To jest na Mazowszu, w Kołbieli dokładnie, trafiło od niego 7851 butelek i puszek. Powtórzę, 7851 butelek i puszek, więc nie wiem, tak popatrzcie na swoją zbieraninę, czy jesteście w stanie to pobić. Pan Wiesław za ten zwrot dostał, uwaga, 3 925 zł 50 groszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to

0: się w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 3 lokalizacje w Trójmieście. Gdańsk, Jasień, Kowale i Rumia. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. Z powołu czerwu wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni oraz Brama Pomorza w Lipienicach koło Chojnic. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
13: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
14: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Witajcie w naszym świecie!
18: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
20: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
21: I po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. Teddy Swims, Mr. Know-It-All w Radiu SK. Za 5 minut będzie godzina 10, o 10 najświeższe newsy. A wiecie, że dzisiaj 29 maja mamy Europejski Dzień Sąsiada? Jak tam żyjecie z sąsiadami? Z sąsiadkami? Z sąsiadem? Co tam się wydarzyło? Jak się integrujecie? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekaw. No, z Malagą na przykład nie sąsiadujemy, ale to nie przeszkadza nam, żebyśmy razem z naszymi kochanymi, najlepszymi słuchaczami polecieli tam w ramach odlotu ściśle tajnego. I to robią Jankes, Kama i Wiktor. Na pewno tuż, tuż przed wylotem po godzinie 10 się z nimi jeszcze połączymy.
1: Reklama. Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka. Stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
2: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
4: Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej walczy o Mistrzostwa Świata, a w walce o awans liczy się każdy moment na boisku i na trybunach. Przyjdź na stadion i bądź częścią tej historii. Polska-Francja w piątek 5 czerwca o 18 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Bilety dostępne na bilety.łączynaspiłka.pl.
5: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
8: Krzywe ściany? Mały metraż? A może brak pomysłu na nowoczesny design? W salonie łazienek Blue Roomia mamy na to sposób. Odkryj najnowsze kolekcje płytek Tubondzin, które odmienią każde wnętrze. I zaprojektuj z nami swoją wymarzoną łazienkę całkowicie za darmo. Salon łazienek Blue Roomia, ulica Grunwaldzka 35. Zapraszamy.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
15: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne.
16: Pierwsza połowa dnia będzie raczej pochmurna, ale będzie się rozpogadzać i możemy liczyć na popołudnie z dużą ilością słońca. Termometry wskażą dzisiaj do 21 stopni, a wiatr będzie łagodny. W weekend temperatura wyniesie około 20 stopni, ale będzie sporo chmur i może przelotnie popadać.
15: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne. Dostawca desek na taras w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. www.składydrzewne.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
16: Dokładnie 10 na zegarach, zaczynamy. SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ogień nie rozprzestrzenia się. To ostatnie informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą w odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszaniem pogorzeliska. Na miejscu strażaków wspierają samoloty, helikoptery i drony. Jak podkreśla komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, nie ma zagrożenia dla mieszkańców i nie są planowane kolejne ewakuacje.
18: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie, nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
16: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Służby ostrzegają, że od Łochowa do Stanisławowa nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50. A wiele pociągów z opóźnieniami. To po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Doszło do niego między stacjami Wrocław-Grabiszyn a Wrocław-Popowice. Część pociągów kursuje po zmienionych trasach, a PKP podpowiada, by pasażerowie sprawdzali komunikaty.
19: Raz w życiu pociągiem chciałem pojechać do Kielc, to nie wiem, kiedy dojadę teraz.
20: 10 minut? Coś tak.
21: Gdzieś pan jedzie?
20: No właśnie na główny, żeby zdać egzamin.
16: Usłyszeliśmy przed chwilą od pasażerów. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm. Głosowało za nią 381 posłów. Dokument zakłada zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są też minimalne warunki utrzymania zwierząt w kojcach. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, który wcześniejszą ustawę w tej sprawie zawetował.
22: SK Trójmiasto News.
16: Krzysztof Płowecki. 1/4 Senatu Rzeczypospolitej w Gdyni. W środę w Gdyńskim Muzeum Emigracji odbyło się posiedzenie wyjazdowe dwóch komisji senackich. Debatowano m.in. o ustawie metropolitalnej dla Pomorza.
23: Ja myślę, że ustawa wyjdzie z Senatu w połowie czerwca.
16: Mówi senator Sławomir Rybicki. Ustawa na początku lipca mogłaby trafić na biurko prezydenta. Lato się zbliża, więc pora na cardio. W Jump City przy okazji dobrze się pobawicie, a tak się składa, że mamy do rozdania podwójne wejściówki, więc piszcie na trójmiasto@sk.pl i dajcie znać, czy chcecie poskakać w Gdańsku czy w Gdyni.
0: Siedzimy w pracy, siedzimy w szkole, siedzimy na uczelni, czekamy na weekend, a oni, czyli nasza poranna ekipa ze słuchaczami, lecą w ramach odlotu ściśle tajnego. Już wiemy, że do Malagi zaraz się połączymy, tak tuż przed startem samolotu z nimi. I będziemy grać hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry, Sanach i Dawid Porsiadło muzycznie na początek.

0: Tak, a Britney Spears, bo to hit zawsze na czasie w Radiu SK. Baby, one more time. Chciałoby się powiedzieć, od tego wszystko się zaczęło, 18 po 10. Odlot ściśle tajny. Już wiadomo, że kierunek Malaga, nasza ekipa na lotnisku i teraz spróbujemy się z nimi połączyć. Halo, halo, halo.
1: Tak, tak, już jesteśmy na lotnisku, dosłownie za momencik będziemy wsiadać do samolotu. Przypominam, lecimy do Malagi i już zaczęliśmy sprawdzać, co w tej Maladze jest ciekawego do zwiedzania.
2: Przede wszystkim oglądamy nasz malarzański hotel, sprawdzamy opinie. Jedzenie pyszne, obsługa na wysokim poziomie, no w takie miejsca to ja mogę jechać.
3: W Maladze mieszka fantastyczny koszykarz Adam Waczyński, który teraz też w Mistrzostwo Świata będzie grał w trójkach w Warszawie, trzymamy kciuki. Miniemy się z Adamem, ponieważ Adam będzie w Warszawie, a my lecimy do Malagi.
2: Napisali, że obok naszego w hotelu jest Playa Bonita. Nie znam hiszpańskiego, ale to chyba znaczy, że plaża jest ładna.
1: Tak. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że Wiktor o pięknym hotelu, ty o fantastycznym koszykarzu, a ja czytałam o tym, że te suszone owoce, z których jest znany ten region, to są rodzynki wpisane na listę UNESCO. A pamiętacie, co ja zawsze mówię? Że rodzynka tym słodsza i bardziej pomarszczona.
3: Jesteśmy gotowi do odlotu, tylko mam pytanie, gdzie jest mój paszport?
1: Dziękujemy, do widzenia.
0: No, na Jankesa zawsze można liczyć. Minus za nieprzygotowanie do wylotu, a drugi minus z nauk politycznych, bo przecież do Malagi można bez paszportu. Dowodzik wystarczy.
4: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
12: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
13: Hej, co u ciebie?
14: Zapisałem się do TEB Edukacja.
13: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
16: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
15: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
16: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
15: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
16: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
15: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
16: Zapraszam.
17: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
19: I po reklamie.

0: Daniela Caldera, Sofia Lis, Backstore, Can Fire is Feeling, to jest SK, to są hity na czasie 22 minuty do godziny 11, czasami w piątek szczególnie to nas dopada. Już tak mamy dosyć tego, co się dzieje w robocie, albo nawet nie w robocie, nawet w domu. Różne są takie sytuacje, napięcia, że ktoś się do nas przyczepia o różne sytuacje i my sobie wtedy myślimy, i po co to komu? Za dzieciaka to jednak było inaczej, jakoś tak beztrosko, nie? Macie czasami tak, że sobie myślicie, za dzieciaka to i tu się otwiera w głowie i przypomina ten piękny świat. No właśnie, za dzieciaka, jeżeli wy się wychowywaliście na tej story, to koniecznie odpalajcie naszą nową stację Wapce Radio SK, bądź na sk.pl. SK Toy Story Radio działa, tam zabawki prowadzą własne radio, w tej roli my, DJ Eski, między innymi. Mamy komunikaty spod łóżka na przykład, alarmujemy przed sprzątaniem pokoju, takie rzeczy oczywiście. Tak mi się wydaje, że wszyscy i wasze dzieciaki również będziecie się świetnie bawić, a jeżeli interesuje was, czy...
1: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały!
0: No to tym bardziej powinniście pamiętać o tym, że SK Toy Story Radio to jest stacja, którą powinniście w naszej apce sprawdzić.
2: Drużyna Baczność, na trzy! Raz, dwa...
1: Trzy!
3: SK Toy Story Radio.
1: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni Dzień Lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.

0: więcej. Zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
13: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
14: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
13: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Tylko teraz pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny na start.
15: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
13: Start sprzedaży.
15: Nieotwarte i specjalne ceny tylko od 28 do 30 maja. Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
13: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
0: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwalska 295.
5: I po reklamie.

0: Od razu czuć, że piąteczek, prawda? Aurelia, Otrzeneit. Mówię to sam, tak trochę a propos odlotu ściśle tajnego. Wiadomo, że nasza ekipa poranka ze słuchaczami już śmigają do Malagi. Będziemy się z nimi łączyć, będą relacje przez cały ten weekend i u nas w Radiu SK i w naszych socialach, więc tam też musicie zaglądać i nas śledzić. Jeżeli chodzi o takie klimaty muzyczne, jak ten od Urzela sprzed chwili, to ja wam bardzo mocno SK Live Remix polecamy dziś od 20 na antenie. Oczywiście cały czas też w naszej apce, gdybyście tylko mieli ochotę. Natomiast wracając do święta, które dzisiaj mamy, czyli Dnia Sąsiada, Justa się odezwała do naszym Messengerze i napisała tak: z sąsiadką w pracy, z sąsiadką po pracy, z sąsiadką wieczorami i w weekendy, chyba czas iść na odwyk.
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
9: Nerds.

0: 10 lat Brilux w Gdańsku. Od dekady wspieramy malarzy, wykonawców i architektów, dostarczając nowoczesne rozwiązania oraz farby najwyższej jakości. Zarówno przy dużych inwestycjach, jak i codziennych realizacjach zapewniamy fachowe doradztwo, sprawną obsługę i bezpłatne dostawy bezpośrednio na budowę. Świętuj z nami 10-lecie Brilux i odwiedź nasz oddział w Gdańsku przy ulicy Gostyńskiej 4. Brilux. Więcej niż farby.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witajcie w naszym świecie!
5: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
7: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. www.wsib.pl.
11: Termometry wskażą dzisiaj w Trójmieście okolice 21 stopni. Wiatr będzie łagodny, a ciśnienie atmosferyczne mamy podwyższone i wynosi 1022 hektopaskale. Pierwsza połowa dnia będzie raczej pochmurna, ale będzie się rozpogadać i możemy liczyć na popołudnie z dużą ilością słońca.
9: Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. Uczelnia oferująca studia na kierunkach prawo, bezpieczeństwo, logistyka i zarządzanie. Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent będzie domagał się odebrania mu orderu Orła Białego. To przez decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych.
12: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
11: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Nawrocki, a sprawą orderu jego kapituła zajmie się 8 czerwca. Sejm za to za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz jej los w rękach prezydenta. Przeciw przyjęciu ustawy zagłosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u. Teraz ustawa trafi do Senatu i później na biurko prezydenta. Kierowcy, autostrada A4 w kierunku Krakowa jest aktualnie zablokowana. To po wypadku w Mysłowicach, gdzie zderzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Poszkodowane zostały tam 3 osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, a policja kieruje ruch na objazd. A polski pojedynek dziś w Paryżu za godzinę. W 3. rundzie French Open Liga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Świątek, nie ma wątpliwości, Michał Chojecki z redakcji sportowej Superekspresu.
13: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłoby gigantyczną sensacją.
11: No ale w marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek.
14: SK Trójmiasto News.
11: Krzysztof Płowecki. W Gdańsku odbędą się liczne wydarzenia z okazji Dnia Dziecka, przygotowane z myślą o najmłodszych i ich rodzinach. Miasto zamieni się w przestrzeń pełną radości i kolorów, oferując m.in. pikniki rodzinne, warsztaty, spektakle teatralne, pokazy filmowe oraz wydarzenia plenerowe i dzielnicowe. Bogaty program ma zachęcać do wspólnego spędzania czasu. A w sobotę przy Starogardzkiej w Gdańsku odbędą się motokrosowe Mistrzostwa Strefy Polski Północnej. Mamy do rozdania podwójne wejściówki na to wydarzenie, więc jeśli lubicie adrenalinę, zapach paliwa i dźwięk silników, to piszcie na trójmiasto@sk.pl.
15: Prawie 2 minuty po godzinie 11 i gotowi na kolejne hity na czasie, to bardzo proszę, będzie PZ z Matą i Kazem Bałaganem, czyli Plan B. Będzie Ariana Grande, jej Break Free, ale na początek tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i nareszcie. To tak trochę a propos piątku. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: takie szybsze numery powinny być opatrzone etykietą uwaga na fotoradary, bo wiadomo, że jak ktoś słucha w samochodzie, to od razu ta noga prawa jakaś taka cięższa się robi, prawda? To są hity na czasie, WST, Thomas Gray, Rumors za nami, zaraz będzie Ed Sheeran, 18 po 11. Co tam w polskiej piłce może chcecie zapytać? A, moi drodzy, się jakoś tak biesiadnie zrobiło, dlatego że wiadomo, że nasi na mundial nie jadą, ale zapraszają na mecze. W niedzielę towarzysko gramy z Ukrainą, potem w środę gramy z Nigerią i poczytałem sobie komentarze kibiców w internecie. Wszyscy jacyś tacy zawiedzeni mówią, że te mecze to będzie po prostu takie, jeżeli już ktoś się na nie wybierze, miłe spotkanie, będzie można, nie wiem, coś dobrego zjeść w takim piknikowym stylu, trochę popatrzeć, jak inni ganiają za piłką i rzeczywiście chyba trudno się z tym nie zgodzić. Tymczasem, jeżeli chodzi o przygotowania do mundialu, to kadra Argentyny na mundial 2026 już ogłoszona. Ekipę poprowadzi Leo Messi. Ten szykuje się do swoich 6 mistrzostw świata. W ogóle trzon tego zespołu stanowią piłkarze, którzy przypomnę 4 lata temu sięgnęli po tytuł w Katarze. Do tego jeszcze my się powinniśmy przygotować, nie tylko wszystkie kadry, które w mundialu biorą udział. Przypomnę, mecz otwarcia 11 czerwca Meksyk RPA o godzinie 21. No i z racji tego, że te mistrzostwa odbywają się w Meksyku i w Stanach, to dość dziwaczne pory meczów będą grane, bo na przykład 4 rano, bo 3 w nocy, bo 21, bo północ, ale może dobrze, bo z punktu widzenia takiego prawdziwego, oddanego kibica, chociaż nikt nie będzie stał nad głową i mówił: słuchaj, a może tak szybciutko byś wyszedł z psem? A może jeszcze śmieci zdążysz wyrzucić? A może do sklepu byś podskoczył? Tak, to ci, którzy muszą, będą spać, a kibice będą, wiadomo, kibicować.
1: Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
11: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
6: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
7: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
6: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Tylko teraz pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny na start.
14: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
6: Start sprzedaży.
14: Nieotwarte i specjalne ceny tylko od 28 do 30 maja. Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
6: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
17: I po reklamie.

0: Południe piątkowe będzie za 29 minut. Tartemas, I Like The Way You Kiss Me za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz premierowo numer od towarzystwa, które już ze sobą współpracowało, chociaż przy takich hitach jak I'm Good Blue czy Hey Mama, to jest duet tym razem Bibi Rexha i David Guetta. Sad Girls, tak nazywa się numer, który wam zagram. Numer, który, wiadomo, jak wszystkie hity na czasie, zaczyna się w Esce. Sam David Guetta mówi, że ten numer bardzo długo leżał w szufladzie, bardzo długo dojrzewał przed premierą. Fani, którzy już słyszeli kawałek, określają, że to tutaj mamy typowe brzmienie Guetty vibe klubowy, chociaż tematyka trochę smutna i ważna. No dobra, to gramy, nie gadamy. Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. A wiadomo, że jeszcze ten kawałek na pewno znajdzie się na krążku Bibi Rexy zatytułowanym Dirty Blond.

0: Katy Perry i Snoop Dogg, California Girls, to jest SK to hity na czasie, 21 minut i będzie południe. Nasza ekipa, Jankę, Skama, Wiktor i najlepsi na świecie słuchacze w ramach odlotu ściśle tajnego lecą do Malagi, czyli już nie takiego ściśle tajnego. Jak sobie tak patrzę i śledzę ten lot, to w tej chwili są dokładnie nad Alpami. Będziemy się z nimi łączyć zaraz po wylądowaniu.
1: To promocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
9: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i

0: Na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl. To Majaland nazywa.
1: Jeszcze raz, atrakcji wciąż przybywa. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Chcesz poznać z bliska świat egzotycznych zwierząt? Koniecznie wpadnij do Lemur Park Rumia, gdzie przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Lemury, kangury, alpaki i masa innych atrakcji. Czekamy na Ciebie. Lemur Park Rumia. Więcej niż zoo.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. Z voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni oraz Brama Pomorza w Lipienicach koło Chojnic. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
15: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
16: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie Stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.

0: Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
4: I po reklamie.

0: Another Day Talk to You w Radiu SK, to są hity na czasie. Łukasz, mam pytanie do ciebie,
1: no
0: za
1: cześć.
0: 1 500 000 czegoś tam.
1: Czy
0: ty,
1: dawaj.
0: Jak jedziesz samochodem, to w kasku czy bez?
1: Właśnie bez, ale chciałbym w kasku. Wiesz dlaczego? Bo jak dlaczego? U nas do radia dojeżdżam, tam są takie dziury, że ja po prostu głową uderzam o wszystko dookoła, więc
0: w
1: by się przydał.
0: W takim razie może zainwestuj albo w kask faktycznie, albo w kabriolet. Nie miałbyś dachu, to wtedy w dach by
1: to
0: się uderzał.
1: To też jest jakaś opcja.
0: Słuchaj, ale a propos kasków, SK daje kaski. Wyobrażasz to sobie, od jutra będziemy wyposażać w kaski całe wasze rodziny, nasi kochani drodzy słuchacze, więc możecie takie kaski wygrać dla siebie, dla swoich bliskich, wszyscy będziecie bezpieczni.
1: To ja mam pytanie za milion, tak jak ty do mnie miałeś, to teraz ja do ciebie. Jak się można zgłosić, żeby kask wygrać?
0: SK.pl oczywiście, tam się zgłaszacie, tam możecie wszystkie szczegóły naszej zabawy przeczytać, tam możecie z całością się zapoznać, a to jest o tyle ważne, że od 1 czerwca to już w tych kaskach to będzie absolutny ten
1: przymus. A, chyba od 16 roku życia, tak?
0: Tak, dokładnie. Bo... I my tutaj wychodzimy do was, drodzy słuchacze, proszę bardzo, z kaskami na dłoni, a właściwie na głowach, ale to potem waszych. A, nie, ważne.
1: Albo do 16 roku, no coś takiego, coś z 16 w
0: jak
1: każdym
0: sami,
1: razie.
0: Jak sami słyszycie, jeżeli chodzi o przepisy, to my, nieważne, w każdym razie kaski będą, wy bezpieczni będziecie, SK daje kaski, a Łukasz Zduńczyk z wami zostaje i z hitami na czasie.
2: SK. SK. Reklama.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 3 lokalizacje w Trójmieście. Gdańsk, Jasień, Kowale i Rumia. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej walczy o Mistrzostwa Świata, a w walce o awans liczy się każdy moment na boisku i na trybunach. Przyjdź na stadion i bądź częścią tej historii. Polska-Francja w piątek 5 czerwca o 18 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Bilety dostępne na bilety.łączynaspiłka.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa, przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
18: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne.
20: Pierwsza połowa dnia będzie raczej pochmurna, ale będzie się rozpogadzać i możemy liczyć na popołudnie z dużą ilością słońca. Termometry wskażą dzisiaj do 21 stopni, a wiatr będzie łagodny. W weekend temperatura wyniesie około 20 stopni, ale będzie sporo chmur i może przelotnie popadać.
18: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne. Dostawca desek na taras w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. www.składydrzewne.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
21: Minęła 12. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów między Polską a Ukrainą. To reakcja na słowa Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To w związku z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
22: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy.
21: Donald Tusk w Sejmie podkreślił, że na sporach historycznych skorzysta przede wszystkim Moskwa. Czy po Krakowie czas na Wrocław? Po referendum w Krakowie emocje rosną także na Dolnym Śląsku. Stowarzyszenie SOS Wrocław znów mówi o odwołaniu prezydenta Jacka Sutryka. W ubiegłym roku dwie próby zebrania podpisów zakończyły się fiaskiem.
23: Jedno co jest pewne, jeżeli miałaby zostać uruchomiona trzecia inicjatywa, ona musi się powieść i podejmiemy ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą warunki do tego, żeby zakończyło się to sukcesem.
21: Mówi radny Piotr Ule, a przeciwnicy Jacka Sutryka zarzucają mu niespełnione obietnice wyborcze. Przypominają też o prokuratorskich zarzutach w sprawie Collegium Humanum. Czas na pojedynek w Paryżu. Rozpoczynają się ósme polskie derby w Wielkim Szlemie. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek gra z Magdą Linet, a zdecydowaną faworytką jest Świątek.
24: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
21: Mówił Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
19: SK Trójmiasto News.
20: Krzysztof Płowecki. Radni jednogłośnie przyjęli w czwartek uchwałę o nadaniu Andrzejowi Poczobutowi tytułu honorowego obywatela Sopotu. Dziennikarz podkreślił, że przyznanie wyróżnienia jest dla niego szczególnym zaszczytem. Czołówka polskiego rapu. Na jednej scenie m.in. Problem, Bambi, Guzior, Kizo czy Żabson, a do tego ogromne miasteczko festiwalowe. To wszystko na Delfinaliach, które w piątek i sobotę odbędą się na Skwerze Kościuszki w Gdyni.
25: Masa atrakcji nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich uczestników.
20: Mówi Tobiasz Chęciński, współorganizator Delfinaliów. Po bilety piszcie teraz na trójmiasto@sk.pl.
1: I jak jechałem do radia, to widziałem panią w samochodzie, która siedziała i łapała się za głowę i miała taką strasznie słabą minę. To mam nadzieję, że u was jest lepiej i do tej pani mam ważną informację. Zostań z Eską, za chwilę humor się poprawi, bo my już zaczynamy weekend, bo to już jest piątkowe popołudnie. 3 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I zaczynamy na najwyższym możliwym poziomie, numer 1 gorącej setki.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: I jest odpowiedni styl na piątkowe popołudnie. Zimny łokieć, okulary przeciwsłoneczne na nosie, czapka z daszkiem. I tak to można wracać na weekend. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, zaskoczył wszystkich. Aż ciężko w to uwierzyć, bo uwaga, Lewy z Barcelony przyleciał na zgrupowanie kadry zwykłym samolotem. Nie użył prywatnego odrzutowca, tylko normalnie do Wrocławia przyleciał tanimi liniami lotniczymi. Takimi liniami, jak Polacy na wakacje latają, słuchajcie. No, Lewandowski po prostu pokazał, że jest takim zwykłym człowiekiem jak my. Że co prawda zarabia setki milionów euro, że jest światową gwiazdą, a i tak musiał uważać z kilogramami w walizce i kupić kosmetyki nieprzekraczające 100 ml. Jak mu się żel pod prysznic skończy, to mam nadzieję, że koledzy poratują. A i dobrze, że mecz dopiero w niedzielę, to zdąży nogi rozprostować.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix. Już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
14: Co ty taki zakręcony?
15: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
14: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
15: Co? Tak szybko?
14: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
15: Czekaj.
14: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
15: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
14: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
17: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
18: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
20: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
21: I po reklamie.

0: Zawsze się zastanawiam, jak to możliwe, że jej wystarcza powietrza w płucach, żeby robić to. A na końcu Zara Larsson w Radiu SK, gramy hit na czasie i dwa dobre newsy. Po pierwsze, weekend się zaczyna, a po drugie, dzień dziecka w tym roku przyszedł szybciej. SK świętuje już teraz, nakręcamy się już od dzisiaj. Wystartowała jedyna taka stacja radiowa w polskiej radiofonii, słuchajcie. SK Toy Story Radio. Jeśli wychowaliście się na filmach Toy Story, to właśnie to jest coś dla was, bo 17 czerwca premiera piątej części tego kultowego filmu i wspólnie z Disney Polska przygotowaliśmy specjalną stację radiową, która, słuchajcie, nadaje z pokoju dziecięcego, z szafy, z podłóżka i relacjonujemy dla was specjalnie na przykład afery, które w pokoju się dzieją. Posłuchajcie.
1: Czasami mam wrażenie, że pan Bulwa specjalnie gubi swoje części ciała. Naprawdę. Dzisiaj od rana wszyscy szukali jego kapelusza. Bas przeczesywał półki jak prawdziwy strażnik kosmosu. Chudy organizował akcję poszukiwawczą, a zielone żołnierzyki sporządzały mapę pokoju.
0: I tych skandali jest, słuchajcie, więcej. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w naszej SK-owej aplikacji na smartfony, a także na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Wydłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.

0: Zapraszam, Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W Media Expert taniej masz.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik.
11: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
17: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
20: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
21: Witajcie w naszym świecie!
22: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
23: To Majaland nazywa jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.

0: Ale ona ma anielski głos. Nowość Olivia Rodrigo. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ja nam teraz powiem prawdę o nas. O nas Polakach, słuchajcie. Taki nagłówek mi się wyświetlił. Niezadowolenie w Polsce rekordowo niskie. Słuchajcie, stajemy się optymistami. Coraz bardziej jesteśmy zadowoleni z życia. Dlatego ja mam pytanie do was. Dlaczego wy dzisiaj jesteście zadowoleni? Może dostaliście zaproszenie do znajomych na grilla na jutro, a może macie luzik w pracy? Ja na przykład, słuchajcie, jestem zadowolony, bo nam tutaj panowie technicy nowy pakiet telewizji zamontowali. Nowy dekoder i za chwilę będzie oglądane. A wy dlaczego dzisiaj jesteście zadowoleni? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i zostańcie z Eską, bo za chwilę wracamy do hitów na czasie. Będą też newsy. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagen T-Rock. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
13: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
20: Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. www.wsib.pl.
21: O godzinie 13 bez większych problemów poruszacie się po trójmiejskich drogach. Wyłącznie niewielkie problemy na trójmiejskiej obwodnicy na wysokości Dąbrowy w stronę Gdańska. Nogę z gazu ściągacie też na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. A teraz czas na newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. Uczelnia oferująca studia na kierunkach prawo, bezpieczeństwo, logistyka i zarządzanie.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zdecydują najbliższe godziny, mówią służby o pożarze lasu pod Warszawą. Strażacy od wczoraj walczą z ogniem w Międzylesiu. Na miejscu działa Polowe Centrum Kryzysowe, a teren odwiedził premier Donald Tusk. Jak przekazał, z pomocą w walce z żywiołem zgłosiły się też sąsiedzkie państwa.
22: Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować dodatkowe środki.
17: A razem z premierem Centrum Kryzysowe odwiedził minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Szef MSWiA podkreślił, że kluczowe będą najbliższe godziny.
23: To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
17: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Nie żyje 19-letni kierowca w miejscowości Zbierzk, Kolonia. Samochód uderzył w drzewo. Na miejscu cały czas pracują służby. A z kolei odblokowana jest już A4 w Mysłowicach. Ruch w kierunku Krakowa nadal jest jednak utrudniony. To po porannym wypadku z udziałem dwóch osobówek i ciężarówki. Przypomnijmy, w tym zdarzeniu ranne zostały 3 osoby. Do poniedziałku taniej na stacjach benzynowych. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, a diesla 6,34.
18: SK Trójmiasto News.
24: Dominika Bakura. W szkole podstawowej nr 27 w Gdańsku odnaleziono pasiak i czapkę Barbary Cholewy. Do czasu odnalezienia rodziny przedmioty służą podczas lekcji historii.
25: Dla naszych uczniów, zwłaszcza klas ósmych, to działa na wyobraźnię. Widok takiego oryginalnego pasiaka,
24: mówi nauczyciel Maciej Danowski. Jeśli nie znajdzie się rodzina, pasiak najpewniej trafi do muzeum. To ważny krok dla Pomorza. Sejm przyjął ustawę metropolitalną. Dokument trafi teraz do Senatu, a następnie do prezydenta RP.
0: Pytałem, z czego jesteście zadowoleni, Magda?
26: A nam dzisiaj prezes zarządził 2 godziny dla rodziny, także 12.30 rozpoczęłam weekend, pozdrawiam.
0: Ale skoro rodzina jest jeszcze w pracy albo w szkole, a Magda będzie sama w domu, to może byś się już za sprzątanie wzięła, co? To już by było z głowy. Łukasz Dujczyk, polecam się.

0: Pink w Radio SK. Gramy hity na czasie. Te najlepsze, czyli piątkowe. A wy jesteście bardzo zadowoleni, nie tylko dlatego, że jest piątek. Magda wam teraz powie, że jest po trzydziestce, nie mówiąc, że jest po trzydziestce.
1: Jestem zadowolona dzisiaj, ponieważ kupiłam nową pościel, a w moim wieku takie rzeczy cieszą. Pozdrawiam.
0: Ale tu się nie ma co wstydzić, prawda? Świeża pościel zawsze cieszy. A jak jeszcze nałożysz na tę pościel taką świeżą, pachnącą, wypraną poszewkę, będziesz spała jak królowa. I to jest też bardzo czytelna informacja dla twojego faceta. Bez mycia nie masz wstępu do łóżka. Radio
2: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
3: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: 10 lat Brilux w Gdańsku. Od dekady wspieramy malarzy, wykonawców i architektów, dostarczając nowoczesne rozwiązania oraz farby najwyższej jakości. Zarówno przy dużych inwestycjach, jak i codziennych realizacjach zapewniamy fachowe doradztwo, sprawną obsługę i bezpłatne dostawy bezpośrednio na budowę. Świętuj z nami 10-lecie Brilux i odwiedź nasz oddział w Gdańsku przy ulicy Gostyńskiej 4. Brilux. Więcej niż farby.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
11: Nie musisz.
10: Jak to nie muszę?
11: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease?
11: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
10: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
11: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
10: I to gdzie?
11: To tu. Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
15: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i jej księżniczka na antenie Radia SK. A księżniczki są od tego, żeby odpoczywały, żeby za nie płacić. I właśnie tak SK traktuje swoich słuchaczy. O, właśnie tak. Zabraliśmy naszych słuchaczy do Hiszpanii. Wystartował odlot ściśle tajny. Ekipa naszego porannego programu, Jankę, Skama i Wiktor. I nasi słuchacze polecieli do Hiszpanii, do słonecznej Malagi. Z tego co widzę w Flight Radarze, słuchajcie, to oni są już nad Hiszpanią. Za pół godziny lądują. Malaga jest już naprawdę blisko. Prawdopodobnie samolot już zaczyna obniżać lot. Już prawdopodobnie za chwilę będzie komunikat, żeby zapiąć pasy. No i za chwilę lądują i poczują to gorące hiszpańskie powietrze. Teraz 26 stopni i słońce. A jak tylko wylądują i już odetkają im się uszy, to z naszą ekipą oczywiście na antenie Radia SK się połączymy, a wam polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam przez cały wyjazd będziemy wam pokazywać, jak to wygląda od środka, ten odlot ściśle tajny, który już nie jest taki tajny.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: Chcesz poznać z bliska świat egzotycznych zwierząt? Koniecznie wpadnij do Lemur Park Rumia, gdzie przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Lemury, kangury, alpaki i masa innych atrakcji. Czekamy na Ciebie. Lemur Park Rumia. Więcej niż zoo.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: 18, 47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
6: Witajcie w naszym świecie!
12: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
20: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
23: I po reklamie.
24: SK. SK.
25: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: I jest piątkowe popołudnie, i jest relaks, jest odpoczynek. Tak wam gra Radio SK, Eileen i Ellie Goulding. Zaczynamy razem weekend, a jutro przypominam wielkie piłkarskie święto. Mecz, o którym będzie mówił cały świat. Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG kontra Arsenal. Początek meczu o godzinie 18. No, Polaków co prawda w składzie nie ma, ale okazja, żeby się spotkać z kumplami na domówkę i obejrzeć mecz. Zawsze spoko, prawda? Także panowie, dzisiaj musimy spełniać zachcianki naszych kobiet, nie wkurzyć przede wszystkim. A wy dziewczyny macie idealną okazję, żeby tę naszą chęć oglądania meczu wykorzystać. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy i będzie sportowo, bo za nami polski mecz na French Open, Iga Świątek kontra Magdalinet i za chwilę sprawdzimy, która na którą będzie obrażona. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
21: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne.
22: No dzisiaj w Trójmieście to mamy lato. Bez chmur, bez deszczu i do 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Weekend będzie jeszcze cieplejszy, ale niestety już z deszczem. A przyszły tydzień tu czeka na nas podobny klimat. I zdecydowanie przyda się parasolka.
20: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
21: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne. Dostawca desek na taras w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. www.składydrzewne.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: Zbliża się 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Historyczny mecz w Paryżu dla Iggy Świątek. Czterokrotna mistrzyni Roland Garros pokonała Magdalinet 6-4, 6-4. Awansowała do 1/8 finału French Open. To pierwszy w historii turnieju pojedynek dwóch Polek w tej imprezie. Lepiej, gdyby prezydent wziął telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na napięcie na linii Warszawa-Kijów. Przypomnijmy, Karol Nawrocki zaproponował odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zachodniego, a powodem ma być nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa.
0: To jest nie do przyjęcia. Za pomoc, którą Polska okazała i chęć budowy partnerskich, dobrych relacji jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zabliźnienie się ran.
23: Ocenia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? Podlaski Urząd Wojewódzki otworzył dziś drzwi dla podopiecznych domów dziecka. Dzieci mogą zajrzeć do gabinetów i sali kolumnowej, a na miejscu czekają też atrakcje, w tym na przykład przejażdżki na kucyku.
1: SK Trójmiasto.
2: Dominika News. Bakura. Sopot zapowiada transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Miasto czeka już tylko na zmiany w systemie Ministerstwa Cyfryzacji.
18: Z naszych informacji wynika, że od sierpnia będzie taka możliwość, żeby już dokonywać transkrypcji.
2: Mówi Izabela Heidrich z sopockiego magistratu. Na razie nie ma jeszcze wniosków, ale pojawiają się już pytania o taką możliwość. A gdański Hard Rock Cafe zaprasza na przyspieszony Dzień Dziecka. Już w tę niedzielę warsztaty soli do kąpieli czy modelowanie balonów. Start o godzinie 13.
24: A ja powtórzę to świetne pytanie z newsów. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? No oczywiście, że w piątek to się można dobrze bawić, prawda? Ploteszki z koleżankami z pracy, ciastko, kawusia i jakoś nam koniec pracy przyjdzie już niedługo. A SK ma idealną propozycję na początek weekendu. SK Live Remix. I już dzisiaj na dobry start weekendu od godziny 20 najlepiej zmiksowane hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Gramy piątkowe hity na czasie i zaczynamy razem weekend. No i Mati daje znać, że u niego już jest ostatnia prosta i że ogólnie jest bardzo zadowolony.
1: Ponieważ dostały mi niecałe 2 godzinki pracy, znalazłem 20 zł i dzisiaj wpływa wypłata na konto.
0: To słuchajcie, ja nam wszystkim życzę, żebyśmy za chwilę usłyszeli takie plum za smartfona i żeby na pasku powiadomień pokazał się przelew przychodzący, ale to będzie szczęście. A chwilę później będzie kolejne powiadomienie z SMS-em od drugiej połówki, to co może jakieś zakupy. Mati, jak będziesz szalał na zakupach za wypłatę, to będziesz miał gdzie te zakupy włożyć, wysyłamy skową torbę i jakieś gadżety tam włożę.
2: Radio SK. Autopromocja. Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Gdańsk, Domowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Witajcie w naszym świecie!
14: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
15: To Majaland nazywa jeszcze raz, atrakcji wciąż przybywa.
16: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen Zaucha. Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczny.org.
17: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
18: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
19: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
18: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
19: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
18: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
19: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
18: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
19: Zapraszam.
20: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
18: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
21: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
22: W drugiej alejce po prawej.
21: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
22: A, to prawda.
21: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
22: No jasne.
23: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej walczy o Mistrzostwa Świata. A w walce o awans liczy się każdy moment na boisku i na trybunach. Przyjdź na stadion i bądź częścią tej historii. Polska-Francja w piątek 5 czerwca o 18 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Bilety dostępne na bilety.łączynaspiłka.pl.
26: I po reklamie.
27: SK.

0: Ta ekipa 17 czerwca zagra w Polsce. The Black Eyed Peas wystąpią na Warsaw Music Festivalu, a SK też tam będzie i wy też tam będziecie, bo w Radiu SK będą do zgarnięcia bilety na tę imprezę. A tymczasem odliczamy ostatnie chwile do weekendu. Gaz ma poważne plany.
1: Za niedługo koniec pracy, wracam do domu, pakuję się i jadę ze szwagrem na ryby. Jak tu można nie być zadowolonym, jak trzeba być zadowolonym?
0: I to się nazywa dobry mąż. Schodzi żonie z oczu. Nie będzie denerwował, nie będzie przeszkadzał. Dla wszystkich jadących na weekend za chwilę Swedish House Mafia w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
15: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
16: Słyszysz?
17: Tak,
16: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
18: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: rośnie nam nowa gwiazda polskiej muzy, Marisa w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a teraz po prostu gwiazda polskiej radiofonii. Michał
1: rośnie,
0: Kantek.
1: To mi brzuch chyba co najwyżej.
0: Muszę ci coś wyznać.
1: Wyznaj.
0: To będzie bardzo ważne.
1: O kurczę.
0: No.
1: Dawaj.
0: Uwaga.
2: No. Od dawna merdałem ogonkiem na samą myśl na to spotkanie.
0: Naprawdę i w końcu jest, przyszedł do studia Radia SK. Powiedz, kim ty jesteś?
1: Blabladorem.
0: Blablador.
1: Bo dużo gadam, dlatego nie takim zwykłym biszkoptowym labradorem. Jestem blabladorem o imieniu Hany i na pewno go jeszcze wam dzisiaj bliżej przedstawię.
0: I ten blablador prowadzi program w radiu i relacjonuje, co się dzieje w świecie zabawek. SK Toy Story Radio to jest jedyne takie radio w polskiej radiofonii. Takie szczekanie też tam jest. Jeżeli chcecie wejść do świata zabawek i posłuchać, jak brzmi radio ze świata zabawek, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które przygotowaliśmy razem z Disney Polska. W aplikacji Radio SK na smartfony można za darmo ściągnąć albo na sk.pl.
1: Ale to może odpalcie później, bo teraz wrzucamy na luz.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
13: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
19: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
18: I to gdzie?
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
18: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
0: Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. www.wsib.pl.
4: Godzinę 15 wjeżdżamy na niższym biegu. Tutaj spore problemy na trójmiejskiej obwodnicy na wysokości Dąbrowy. Tam doszło do wypadku. Do tego kolizja tramwaju z osobówką przy gdańskim Zieleniaku. I nogę z gazu ściągacie też na trakcie Świętego Wojciecha oraz na spacerowej.
6: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. Uczelnia oferująca studia na kierunkach prawo, bezpieczeństwo, logistyka i zarządzanie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedził dziś premier i szef MSWiA. Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał Marcin Kierwiński.
20: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
15: A na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także WOT i Lasy Państwowe. Deklaracje pomocy przy gaszeniu pożaru zgłosili Słowacy, przekazał premier Donald Tusk.
21: W razie potrzeby będziemy mobilizować.
15: Walczących z ogniem strażaków wspiera także lokalna społeczność. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających. Łódź na 3 dni stanie się stolicą influencerów i social mediów. W EC1 wystartował festiwal Sea Bloggers 2026, a w programie sporo atrakcji. Organizatorzy zapowiadają także otwarte wydarzenia dla mieszkańców.
22: Zaczynamy o godzinie 16.30 od biegu z Moran Club. Będzie bieg ulicami miasta, będzie można troszeczkę poznać bliżej Łódź. Startujemy z EC1.
15: Mówi Kamila Cruz z Sea Bloggers, a wstęp na piątkowe wydarzenie jest bezpłatny. Impreza potrwa także przez cały weekend.
8: SK Trójmiasto News.
4: Dominika Bakura. Kradzież, groźby karalne czy pobicie. Policjanci z Kwidzyna zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który w ciągu zaledwie tygodnia popełnił 9 przestępstw. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. A 11 lipca Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów. Do udziału poszukiwani są wystawcy i artyści związani z kulturą kaszubską.
23: Będzie ogromny jarmark kaszubski i wiemy, że już 100 domków drewnianych zostanie rozstawionych w Gdyni.
4: Mówi Łukasz Richter ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
1: Zwykle w piątkowe popołudnie z Kasią Mesierską wrzucamy na luz, tyle że Kasia już wrzuciła na luz. I ma dzisiaj wolne. Nie wiem, jak do tego doszło, ale mam nadzieję, że wy jesteście po drugiej stronie. Zaczynamy!

0: Tanecznym krokiem wchodzimy w ten weekend. Thomas Gray, Rumors na antenie Radia SK, 13 minut po 15. Co bardzo ekstremalnego, najbardziej szalonego planujecie zrobić w ten weekend? Możecie się tym planem pochwalić. Będziemy oczywiście dzisiaj rapować o planach, ale na razie można po prostu nagrać głosówkę i opowiedzieć na Messengerze Radia SK. Za chwilę też z naszą szaloną ekipą się połączymy, bo z tego co wiem, wylądowała. A gdzie? Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, ale jeżeli ktoś nie słyszał nas od rana, to jeszcze niech chwilę poczeka w niepewności. Natomiast jest pewien plan szalony, jeśli chodzi o polską stolicę w Warszawie w najbliższą niedzielę, jeżeli tylko warunki pogodowe pozwolą. Estoński slackliner, czyli taki człowiek, który chodzi po linie, będzie próbował przejść po linie, która ma około pół kilometra. Jest rozciągnięta między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, czyli najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. No i on będzie szedł po tej linie 180 metrów nad ziemią. Wow, jak o tym mówię, jak oglądam jakieś jego poprzednie filmiki z poprzednich takich wyzwań, to już mam ciary wszędzie. W życiu bym nawet po linii nie chodził metr nad ziemią, a co dopiero 180 metrów. Ale z drugiej strony, zaraz ktoś powie, że takie balansowanie na linie to jest codzienność w sumie. I rzeczywiście, jeżeli ktoś z was w tym tygodniu poszedł do szefa i jest tak wyszczekany, że powiedział mu wprost, prosto w twarz, co o nim myśli, no to budzi we mnie większy szacunek niż nawet ten slackliner. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. Atuty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
15: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
16: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
15: Funduszowy maj to miesiąc pełen.

0: Darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowy.my.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witajcie w naszym świecie!
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
9: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
10: I po reklamie.

0: Kaśka Sochacka i Szum w Radiu SK. A teraz to będzie szum samolotowych silników. Chociaż w sumie to już silniki wyłączone, bo z tego co wiem, to nasza ekipa wylądowała w Hiszpanii. Zaraz się dokładnie dowiemy, gdzie. Chociaż kto nas słucha od rana i obserwuje w mediach społecznościowych, to już wie. No właśnie, odlot ściśle tajny już taki tajny nie jest. Nasza ekipa porankowa, Jankes, Kama i Wiktor, a także grupa naszych słuchaczy wylądowała. No to teraz się spróbujmy połączyć. Halo, halo, panie Jankes, pani Kamo, panie Wiktorze, czy wy tam jesteście i gdzie jesteście, powiedzcie.
1: Panie i panowie, uwaga, gdzie jesteśmy?
2: Malaga!
1: Słuchajcie, tak fantastycznej ekipy się nikt nie spodziewał, jest naprawdę cudownie.
3: No właśnie, w samolocie było dosyć ciekawie, było śpiewane, co było śpiewane, przepraszam? Barka. Orki z Majorki były śpiewane, Barka była śpiewana i przede wszystkim było klaskanie, oczywiście zaraz po wylądowaniu. Czyli jednym słowem mamy mocno imprezową ekipę, która potrafi się bawić i oczywiście będziecie mogli to zobaczyć na naszych socialach eskowych.
1: Wszystko widać, wszystko czuć, jest naprawdę fantastycznie, temperatura no taka w okolicach 30, jest idealnie, jedziemy dalej, kontemplować, patrzeć, czuć, co się dzieje tutaj w okolicy, jest naprawdę cudownie, prawda?
4: Nie wiem, czy oni tu mają żużel, ale w ten weekend jeździ Falubas i Stalgorzów.
1: Tym razem ja nie mówiłem o Speedwayu, powiedział Wiktor. Słuchajcie, no jesteśmy podekscytowani całą sytuacją, jest naprawdę cudownie.
3: No to co, gotowi na kolejny etap naszej podróży, czyli jazdę do hotelu All Inclusive?
1: Oczywiście! Mamy pytanie do naszych słuchaczy, czy w ogóle, czy za kimś już tęsknicie, czy nie?
2: Nie!
3: I ważniejsze pytanie, kto pierwszy będzie w basenie?
5: Ja!
6: Kuba!
3: Mamy to w takim razie. My się bawimy świetnie, mam nadzieję, że wy również. Oglądajcie to wszystko oczywiście na naszych eskowych socialach.
0: Tak, tak, Kama, my się też świetnie bawimy, naprawdę. No słuchajcie, no trzeba brać udział w naszych konkursach, naszych zabawach, potem można przeżyć przygodę życia, jak nasi słuchacze w ten weekend w Maladze. Będziemy się jeszcze na pewno w ten weekend wielokrotnie słyszeć, łączyć się, zaglądajcie na nasz Instagram między innymi, a tymczasem Katy Perry, Legendary Lovers.

0: No mam nadzieję, że u was wszystko okej. No musi być okej, skoro weekend się zaczyna. Robin Schulz i James Blunt, okej, na antenie Radia SK. Michał Hanczak z tej strony. Pytałem was w kontekście tego slacklinera, czyli tego człowieka, który chodzi po linie w ekstremalnych warunkach. Niedługo w niedzielę ma w Warszawie iść 180 metrów nad ziemią po linie między Pałacem Kultury a jednym z drapaczy chmur. Co wy ekstremalnie szalonego planujecie zrobić w ten weekend? I Łukasz skradł moje serce swoją głosówką.
1: Co szalonego próbuję zrobić w ten weekend? Mając trójkę dzieci, dokonać 10 godzin niczym niezmąconego, nieprzerwanego snu.
0: To też jest moja największa fantazja łóżkowa. Wyspać się we wszystkich możliwych pozycjach. Radio
2: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Krzywe ściany? Mały metraż? A może brak pomysłu na nowoczesny design? W salonie łazienek Blue Roomia mamy na to sposób. Odkryj najnowsze kolekcje płytek Tubondzin, które odmienią każde wnętrze. I zaprojektuj z nami swoją wymarzoną łazienkę całkowicie za darmo. Salon łazienek Blue Roomia, ulica Grunwaldzka 35. Zapraszamy.
17: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej walczy o Mistrzostwa Świata, a w walce o awans liczy się każdy moment na boisku i na trybunach. Przyjdź na stadion i bądź częścią tej historii. Polska-Francja w piątek 5 czerwca o 18 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Bilety dostępne na bilety.łączynaspiłka.pl.
19: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
20: Chcesz poznać z bliska świat egzotycznych zwierząt? Koniecznie wpadnij do Lemur Park Rumia, gdzie przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Lemury, kangury, alpaki i masa innych atrakcji. Czekamy na Ciebie. Lemur Park Rumia. Więcej niż zoo.
21: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
9: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims na antenie Radia SK. Ja was pytam, co ekstremalnego szykuje wam się w ten weekend? Asia nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Razem z mężem ruszamy na prawdziwy Eurotrip samochodem i może nie byłoby w tym nic hardkorowego, gdyby nie to, że zabieram ze sobą trójkę dzieci w wieku 3, 7 i 10 lat oraz teściową. Przed nami 5 krajów. Założyliśmy się z mężem, na którym etapie wycieczki będziemy żałować tego pomysłu. Trzymajcie kciuki, bo mój mąż mówi, że jeszcze w Polsce. Ja obstawiam, że uda nam się zobaczyć chociaż 2 kraje.
0: O, Aśka, powiem ci, że rzeczywiście to jest ekstremalne wyzwanie przed wami. Jedno jest pewne. Ktoś na pewno przekroczy czyjeś granice.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny Spyshop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
17: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
19: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
20: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
25: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
26: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne.
0: W stronę weekendu jedziemy zdecydowanie na niższym biegu. Spore problemy na trójmiejskiej obwodnicy na wysokości Dąbrowy w stronę Gdańska. Do tego nogę z gazu ściągacie na Sucharskiego, trakcie Świętego Wojciecha, a także na Spacerowej i Słowackiego w górę.
25: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne. Dostawca desek na taras w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. www.składydrzewne.pl.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej został zatrzymany przez polskie służby. Mężczyzna usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Informację przekazał w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej o tym nasz reporter Bartosz Łojewski.
3: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego.
2: A za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
4: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
2: Mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu. Wysokie ceny truskawek na początku sezonu nie są niczym nowym. Na rynkach hurtowych i giełdach kosztują od 15 do 20 zł za kilogram. W mniejszych sklepach nawet do 25 zł. Chętnych mimo wszystko nie brakuje.
23: Można zrobić z nich koktajl, można zrobić z nich super ciasto. Bardzo zdrowe, dużo witaminy C.
26: A szejki uwielbiam truskawkowe.
2: Powiedzieli nam mieszkańcy Katowic.
27: SK Trójmiasto. Sport.
0: Dominika Bakura. Wybrzeże zapowiada walkę o każdą piłkę. Jeśli we wtorek 2 czerwca Wybrzeże Gdańsk wygra we własnej hali, na szyjach naszych zawodników zawisną brązowe medale.
28: Bądźcie z nami na trybunach, dopingujcie i stwórzmy razem historię.
0: Mówi Tomasz Gębala, a my mamy bilety na ten mecz. Piszcie teraz na trójmiasto@sk.pl. A Energa Trefl Sopot rozwiązała umowę z trenerem Miko Larkasem. Sopot zakończyli sezon na 7 miejscu.
29: Dwie minuty po godzinie 16. Mam nadzieję, że weekend rozpoczynacie. Ja rozpoczynam go razem z wami, wrzucając na luz. No dzisiaj solo, bez Kasi Węsierskiej, ale za chwilę ktoś do mnie dołączy. I tej postaci się chyba nie spodziewacie. Hanczak, zapraszam. A skoro wchodzimy w weekend, to za chwilę ktoś wejdzie w nowych butach, bo to będzie prezent i dla mamy, i dla dziecka. Szczegóły na sk.pl. No i oczywiście wejdziemy w rytmie najlepszych hitów na czasie. Homewrecker, Sombr, za chwilę teraz Majestic i Bon AM, Rasputin.

0: Blu, daba di, daba daj, komu przypomniały się czasy jakiejś kolonii i tak dalej. I teledysk z tymi niebieskimi ludzikami, Eiffel 65 na antenie Radia SK. Zostańmy przy animacjach w takim razie. Muszę wam kogoś przedstawić, słuchajcie. No, trochę mam tremę, ale w sumie to ten ktoś powinien się bardziej stresować niż ja. Wiecie, co jest po weekendzie? Po weekendzie jest Dzień Dziecka, a w czerwcu poza tym jest premiera Toy Story 5. I te dwie okazje to są bardzo dobre okazje, żeby uruchomić nową stację radiową. I ona już działa w internecie, między innymi w naszej mobilnej apce. To jest SK Toy Story Radio. Wyjątkowa stacja radiowa, która jest taką stacją nadającą spokoju dziecięcego. I to jest stacja skierowana do dzieci, do dorosłych, no w sumie do wszystkich, którzy czują się też dzieckiem, bo tam oprócz muzyki z filmów Disneya i Pixara są też wejścia antenowe, bo to jest normalna stacja radiowa. Tylko nie do końca normalni ludzie ją prowadzą, bo prowadzą je te audycje zabawki. A głosami tych zabawek są ludzie, których między innymi znacie z filmów Toy Story, ale też z anteny Radia SK. I teraz właśnie chciałbym wam przedstawić moje animowane alter ego, czyli takiego pluszowego labradora, biszkoptowego. A w sumie to blabladora, bo on strasznie dużo gada. A bawi się Hany. I teraz on będzie szczekał na antenie i się wam przedstawi w całości. No to co, śmigaj w takim razie. Antena jest twoja, możesz na chwilę wyskoczyć na tą prawdziwą, dużą antenę w Radiu SK. Proszę bardzo.
1: Przy mikrofonie gadający pies. No taki zabawkowy, pluszowy blablador, co bawi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w nie jedną podróż. O ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super, doszczekane na maksa.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: No i wszystko zostało powiedziane, słuchajcie. Bawcie się doskonale, włączajcie sobie w podróży albo gdziekolwiek jesteście. SK to jest Toy Radio w naszej apce i na naszej stronie. No i świętujcie Dzień Dziecka choćby zaraz.
2: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Remix. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1300.

0: 399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Hot Grill.
3: Parilla Caliente.
4: Grilla Calda.
5: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
9: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
11: Czekaj!
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
17: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: 16.30, to jest Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojaz, polski producent obuwia.
0: U nas Dzień Matki trwa cały tydzień, słuchajcie, bo tak naprawdę codziennie po południu opowiadacie swoje przygody, swoje historie związane z mamami. Na SK.pl była na przykład Ela. Dzień dobry, Elu, witam cię serdecznie, to będzie podróżnicza opowieść.
2: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Gdzie to się wszystko zdarzyło?
2: To się zdarzyło w Grecji.
0: Mhm, no to opowiadaj, co się zdarzyło. Mnie ta historia rozbawiła, ale mam też pewne wątpliwości, więc najpierw opowiedz.
2: Poleciałyśmy razem z moją mamą do Grecji, miałyśmy jedną wspólną walizkę, odebrałyśmy ją i w hotelu okazało się, że nie jest to nasza walizka i w środku są same ciuchy jakiegoś starszego pana.
0: Bęk. To jest koszmar, którego się zawsze boję, że ktoś zabierze moją walizkę, bo będą identyczne na przykład, a ja wyląduję z cudzą. No i teraz co się wydarzyło dalej, bo to jest jakby też klucz tej historii.
2: Moja mama jest szaloną kobietą i wymyśliła, że oczywiście my poszłyśmy, kupiłyśmy sobie ciuchy, no bo nie miałyśmy totalnie w tym chodzić, ale wymyśliła, że każdego dnia musimy mieć jakiś element z garderoby z tej walizki na sobie.
0: Czyli chodziłyście po Grecji w tych męskich ciuchach?
2: No.
0: Na przykład? W czym wystąpiłaś?
2: Ogólnie ci tam były takie stare trepy, takie buty, takie...
0: Dobrze, dobrze, że cały czas Ela opowiadasz o tym, co było w walizce. Nie wyzwałaś mnie właśnie, mam nadzieję. Dobrze, dobrze, tak. Super. Powiem ci tak, ja mam taką wątpliwość, czy ten człowiek, którego walizkę wy zajumałyście, a on wziął waszą prawdopodobnie, czy też chodził w sukienkach na przykład ładnych, letnich po Grecji. Obawiam się, że nie. I pewnie...
2: Nie chcę sobie tego wyobrażać.
0: Pewnie mogłoby się to inaczej zakończyć, ale dobrze. Dobrze, no historia z mamą szaloną, super. Fajnie jest mieć szaloną mamę, która niczego się nie boi, niczym się nie przejmuje. Pozdrawiamy wszystkie mamy, bo one są super bohaterkami oczywiście przez cały rok, a nie tylko w Dzień Matki. A dla ciebie, Ela, po pierwsze, 500 na buty do wydania w sklepach Wojaz i na wojaz.pl i tam na pewno starych trepów nie będzie. Do tego jeszcze dorzucam pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem.
2: Ekstra, mega, mega, naprawdę dzięki.
0: Do Zakopanego samolotem nie trzeba lecieć, to przynajmniej nikt walizki wam może nie podmieni. Bawcie się dobrze, pozdrów mamę, do usłyszenia.
2: Dzięki.
0: A ja mam dla was jeszcze nowość od Bledki, już teraz wesce.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.

0: Tak, właśnie wam gramy w piątkowe popołudnie. Merkon i Baggins za nami, a za kilka chwil pojawi się artystka, która będzie z dedykacją dla tych, którzy szykują się na jej koncert w Poznaniu dzisiaj, czyli Sanach. No bo ona dzisiaj kolejny koncert ze swojej stadionowej trasy gra właśnie w stolicy wielkopolskiej. Jak ktoś się szykuje, to za chwilę będzie mógł jeden z hitów sobie przypomnieć, tekst powtórzyć i tak dalej. Ja jednak mam nadzieję, że ci, którzy są z naszą całą ekipą daleko stąd, mają swoje walizki, już wylądowali. Myślę tu o ekipie jaskowej, która dzisiaj bierze udział w akcji Odlot Ściśle Tajny. Już nie taki tajny, no bo...
1: Panie i panowie, uwaga, gdzie jesteśmy?
2: Malaga!
0: Malaga to jest właśnie to miejsce, w którym nasi słuchacze, a także Jankę, Skama i Wiktor spędzą ten weekend. Podglądajcie na naszych socialach, co tam się dzieje. A po godzinie 17 w Radiu SK na pewno po raz kolejny się połączymy i sprawdzimy, jak to z tymi walizkami, czy ktoś już wylądował w basenie.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: MediaMarkt.
6: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Tis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Krzywe ściany? Mały metraż? A może brak pomysłu na nowoczesny design? W salonie łazienek Blue Roomia mamy na to sposób. Odkryj najnowsze kolekcje płytek Tubondzin, które odmienią każde wnętrze. I zaprojektuj z nami swoją wymarzoną łazienkę całkowicie za darmo. Salon łazienek Blue Roomia, ulica Grunwaldzka 35. Zapraszamy.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
8: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witajcie w naszym świecie.
9: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
11: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
12: I po reklamie.

0: Bardzo dobra rozgrzewka przed wieczorem. Nie wiem, czy ktoś z was planuje dzisiaj jakieś w klubu wstąpienie, ale Madonna i Sabrina Carpenter i Bring Your Love brzmi doskonale, prawda? Przed 17:00 w Esce. W sumie to się dowiem, co planujecie. Po 17:00 będziemy oczywiście tradycyjnie rapowali o planach na weekend. Już można sklejać rymy i kombinować, jak te swoje plany w takiej rymowanej wersji przedstawić. No ale przez cały ten weekend my w planach mamy rozdawanie kasków, bo te kaski będą niezbędne. Zresztą zawsze są niezbędne, nawet kiedy prawo nie mówi, że trzeba je nosić, to warto je zakładać, kiedy jeździmy na hulajnodze czy rowerze. A jak już jest obowiązek, to w ogóle. No i my przez cały ten weekend i w Dzień Dziecka będziemy rozdawać wam kaski i wam, drodzy dorośli słuchacze, i waszym dzieciakom oczywiście też. Już można się zapisywać na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni oraz Brama Pomorza w Lipienicach koło Chojnic. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 3 lokalizacje w Trójmieście. Gdańsk, Jasień, Kowale i Rumia. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: 10 lat Brilux w Gdańsku. Od dekady wspieramy malarzy, wykonawców i architektów, dostarczając nowoczesne rozwiązania oraz farby najwyższej jakości. Zarówno przy dużych inwestycjach, jak i codziennych realizacjach zapewniamy fachowe doradztwo, sprawną obsługę i bezpłatne dostawy bezpośrednio na budowę. Świętuj z nami 10-lecie Brilux i odwiedź nasz oddział w Gdańsku przy ulicy Gostyńskiej 4. Brilux. Więcej niż farby.
13: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
17: Zaprawy?
16: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
17: No, dobrej jakości.
16: A jaka?
17: No, niedroga.
16: I dokąd po nią pojedziemy?
17: Do Bricomana.
18: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Z
20: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. www.wsib.pl.
19: Ciężarówka blokuje jeden pas w tunelu, do tego spore problemy na trakcie Świętego Wojciecha i na spacerowej w górę. Tak wygląda sytuacja na trójmiejskich drogach o godzinie 17. Do tego spore problemy też na trójmiejskiej obwodnicy na wysokości Matarni w stronę A1.
20: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl. Sponsorem programu jest WSIB w Gdyni. Uczelnia oferująca studia na kierunkach prawo, bezpieczeństwo, logistyka i zarządzanie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zarzuty szpiegostwa i areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
22: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
21: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a za szpiegostwo mężczyźnie grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Już dziś w EC1 wystartował festiwal Sea Bloggers 2026, a w programie m.in. prelekcja Michaliny Pinińskiej Dobre i złe praktyki na Instagramie w 2026 roku.
23: Michalina opowie o dobrych i złych praktykach na Instagramie. Jest to też darmowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Sea Bloggers. Michalina ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Instagrama, więc tutaj naprawdę będzie można bardzo dużo skorzystać z tego.
21: Powiedziała nam Kamila Krus z Sea Bloggers, a początek spotkania o 18 w Mediatece Memo. Iga Świątek zameldowała się w 4. rundzie Roland Garros po wygranej z Magdą Linet w polskim pojedynku w Paryżu. Mecz zaczął się jednak niespodziewanie od prowadzenia Linet 2-0.
24: Magda miała bardzo fajny pomysł na ten mecz, bardzo tak ofensywnie zagrała, kracała wymiany. No widać było, że taka jest nastawiona na to, żeby Igę wybijać z uderzenia.
21: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
25: SK Trójmiasto News.
19: Dominika Bakura. Na wakacje 26 czerwca drogowcy planują udostępnić kierowcom 40 km ekspresówki między węzłami Leśnice a obwodnicą Słupska. Na miejscu trwają ostatnie prace. Tu przydadzą się dobre buty i kompas. Już w tę sobotę kultowy rajd z kompasem, czyli pomorska impreza na orientację, zawita do serca Trójmiasta, czyli do Sopotu.
26: 7 tras do wyboru, także każdy znajdzie coś.
19: Mówi Marcin Young, organizator. Zapisy na skompasem.pl.
27: Wrzuć na luz.
28: Wrzuć na luz.
27: Wrzuć na luz.
28: Na luz. Radio
0: SK. Kasi dzisiaj ze mną nie ma, ale ona zawsze mówi o tej porze, że to Międzynarodowa Godzina Szczęścia i ja się absolutnie pod tym podpisuję. No mam nadzieję, że zaczęliście już weekend 3 po 17 i że choć ten hit nazywa się Nie Ucieknę, to wy już uciekacie z pracy. No to już czas najwyższy, naprawdę. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę rapujemy o planach na weekend.

0: Shakirę mieć jako support, no powiem szczerze, że to jest gruba rzecz. 14 minut po godzinie 17 to jest Radio SK oczywiście. Zwykle z Kasią w piątki i z wami rapujemy o planach na nadchodzący weekend i dzisiaj nie będzie inaczej. No dobra, jest jedna różnica, Kasi nie ma, więc ja będę najpierw solo o swoim weekendzie, ale mam nadzieję, że za chwilę wy dołączycie i nagracie swoje głosówki na Messengerze Radia SK. To jest bardzo prosta sprawa, naprawdę. Wystarczy, żeby chociaż troszkę się to rymowało, no mogą być dwie linijki. Ja za chwilę dwie linijki będę rapował. Wystarczy. O tym, co się u was dzieje w ten weekend, jakie są plany, nawet jeżeli są najbardziej przyziemne na świecie, to też o nich rymy jakieś ułożyć można. Nagrywacie to jako głosówkę na Messengerze Eski, ja to za chwilę dostaję, montuję, miksuję z podkładem, no i mamy hit, który leci w świat, a do tego jeszcze można zgarnąć eskowe gadżety, także zapraszam. No dobra, no to tyle gadania, czas wyrapować o moich planach co nieco. Spróbuję się wbić w rytm. Wawel ruszam do Grodu Kraka, koncert Zapieksy, przygoda jakaś. A jaka, to już wam nie powiem. No dobrze, to w takim razie zachęcam was do tego, żebyście poszli w moje ślady, to znaczy niekoniecznie spędzali weekend w Krakowie, ale żebyście wyrapowali o swoich planach na Messengerze Eski. Proste, naprawdę, jeszcze gadżet można zgarnąć i sławę, i popularność, obecność na antenie Eski. Niektórzy mogą o tym tylko pomarzyć.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata,
2: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Wydłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
4: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.

0: Wejdź na funduszowy.my.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
6: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
9: I po reklamie.

0: Tańczycie trochę, czy nie macie siły po całym tygodniu? Oskar Sims, no ostatnio tak tańczył na jednym z koncertów razem z mikrofonem, że tym mikrofonem walnął sobie w zęby i jedynka się ukruszyła, czym się Oskar Sims chwalił w cudzysłowie na swoich socialach, ale już problem zażegnany, dentysta uratował sprawę i piękny uśmiech Oskar ma już na ten weekend. Także pozdrawiamy Oskara, uważnie trzeba z tym mikrofonem. To jest też rada dla was, ponieważ wy jesteście młodymi, zdolnymi raperami, o czym za chwilę się wszyscy przekonamy. No i jak będziecie z Majkiem gdzieś po scenach szaleć, to musicie naprawdę uważać. Dobra, to zaczynamy w takim razie od rapsów waszych. Mam sporo ich, ledwo zdążyłem z tym montażem, ale się udało. Konrad rozpoczyna o planach na weekend.
1: Weekend będzie strasznie przerąbany, domek narzędziowy będzie stawiany, kupa gwoździ będzie kupiona. Czy moja żona będzie zadowolona?
0: Nie no, ja myślę, że żona to będzie gwoździem programu, jeśli chodzi o ten weekend. No chyba, że jednak nie będzie miała humoru i wbije ci szpilę zamiast gwoździa. No dobra, to może Ania o planach?
2: SK to radio właśnie moje. Jutro wyruszam na Międzyzdroje.
0: Piękny plan. Pięknego słońca w takim razie życzę. No to jeszcze Adam.
3: Ja dziś nic nie planuję, bo żona dobrą kiełbachę dla mnie grilluje.
0: No i tak trzeba żyć. Pozdrowienia dla żony. Dla kiełbaski oczywiście też. Mimo, że prognozy są średnie, to jednak przecież Polska grillem stoi pod koniec maja, prawda? Jeszcze jeden dowód na to od Asi.
4: I nadchodzi piękna chwila, odpalamy grilla.
0: To uważam powinien być dżingiel. Pozdrowienia dla was, piękne rapsy to były, gadżety eskowe do was frunął, a tymczasem Beyoncé i Halo, 17.31.

0: nowość to chyba najlepszy dowód na to, że weekend zaczyna się w Radiu SK. Więcej takich klimatów już dzisiaj wieczorem w SK Live Remix, a to oczywiście Urzel. A może nie to takie oczywiste, bo to w sumie nowość. Moving to the Sun wam zagrałem. No my teraz właśnie w kierunku słońca będziemy sobie wyobrażać, że im tego słońca nie brakuje, bo zaczął się odlot ściśle tajny. Nasza ekipa, Jankę, Skama, Wiktor, ale też mnóstwo naszych słuchaczy, którym się poszczęściło w tej zabawie, polecieli rano do Malagi, jak się okazało. No i są już na miejscu, łączymy się ponownie z naszą ekipą. Buenas tardes, jakoś tak? Nie wiem, może jeszcze policzcie jakoś tam od jednego chociaż do trzech po hiszpańsku, coś już umiecie? Halo?
1: Uno, dos, tres.
2: Dobrze powiedziałeś, meldujemy się w hotelu, jest z nami nasza przewodniczka cudowna Ania, która od 35 lat po hiszpańsku się witaj.
3: Buenos dias.
2: No, tutaj właśnie mieszka. Aniu, cieszymy się, że z nami jesteś. Opowiadaj o tym miejscu, gdzie wylądowaliśmy.
3: Ja też się cieszę, że was widzę. Bardzo dużo Polaków mamy ostatnio tutaj, coraz więcej. Miejsce fajne, klimat fajny, wypoczywać można. Tego samego dnia można pojeździć na nartach w górach Sierra Nevada i popalać się na plaży.
4: Ale Ania, ty odpowiedz na najważniejsze pytanie. Co tu można zjeść?
3: Koniecznie rybki, koniecznie smażone sardelki, bo to jest to, czego oni tutaj najwięcej jadają. Tak dużo się tego tutaj jada, że mieszkańcy innych miast, mieszkańców Malagi nazywają sardelami. Sardela, jesteś z Malagi, jesteś sardela.
1: I drugie najważniejsze pytanie, dlaczego nie sangria do picia?
3: Bo lepsze, mniej cukru ma tinto de verano, tak? Wino zmieszane, czerwone wino zmieszane z orężadą. To co zawsze
5: bezalkoholowe oczywiście.
1: Cały czas rozmawiamy o orężadzie bezalkoholowej.
5: Tak. O dobrze. Czyli a poza tym woda, tak? Woda, nawadniamy
3: koniecznie,
5: się.
3: Koniecznie trzeba pić wodę, no bo średnia temperatura roku to 20 stopni. To już mówi samo za siebie, prawda? Że jest bardzo, bardzo ciepło, a kiedy ciepło, trzeba się nawadniać.
4: Oj, zdecydowanie. Bardzo ci dziękujemy, Aniu, za tą piękną opowieść o miejscu, w którym jesteśmy.
3: Polecam i miejsce, i zwiedzanie.
4: Jesteśmy w Maladze, meldujemy się w hotelu, a za momencik meldujemy się na basenie.
0: O właśnie, takim to dobrze. Wszystko można podglądać na naszych mediach, w naszych mediach społecznościowych, chociażby na Instagramie Radia SK. Polecam oczywiście serdecznie. Jeszcze dzisiaj się na pewno usłyszymy z naszą ekipą, może właśnie z tego basenu. Kurczę, no jak ja bym chciał być sardelą, no. No ale jestem co najwyżej życiowym serdelem.
6: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
7: Odpalamy SK Toy Story Radio.
8: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
9: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
10: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
9: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
11: Już chwileczkę, bez paniki.
7: SK Toy Story Radio.
12: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4, 41. Wejdź na spyshop.pl.
19: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
20: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
21: Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
22: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
23: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
2: Krzywe ściany? Mały metraż? A może brak pomysłu na nowoczesny design? W salonie łazienek Blue Roomia mamy na to sposób. Odkryj najnowsze kolekcje płytek Tubondzin, które odmienią każde wnętrze. I zaprojektuj z nami swoją wymarzoną łazienkę całkowicie za darmo. Salon łazienek Blue Roomia, ulica Grunwaldzka 35. Zapraszamy.
11: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
14: Hot grill.
24: Parilla caliente.
25: Grilla calda.
26: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
27: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
28: Witajcie w naszym świecie!
29: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
30: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
31: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
32: To będzie ostatnia reklama.
33: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
34: I po reklamie.

0: Maciej Musiałowski i jego Flora, jakkolwiek to brzmi. Przed godziną 18 na antenie Radia SK za chwilę stery przejmie Michu Sobkowski, no i zagra wam gorącą dwudziestkę, czyli wasze ulubione hity, ale też nowości. Podejrzałem, że będzie na przykład coś nowego od Ariany, albo Bibi Rexy i Davida Getty, albo Blanki. Ale już więcej nie będę mówił, bo będzie na mnie zły. Także Michu Sobkowski za chwilę w Radiu SK, a ja zamieniam się w swoje animowane alter ego, czyli Blabladora Hanego, i zmykam do innej stacji radiowej. Nowej stacji radiowej, która nazywa się SK Toy Story Radio. Powstała w naszej mobilnej apce i na stronie. I to jest stacja skierowana do wszystkich, którzy są dziećmi, ewentualnie czują w sobie dziecko, bo tam, no tam prowadzimy takie specjalne audycje prosto z pokoju zabawek i zabawkami jesteśmy. Posłuchajcie, do usłyszenia właśnie tam. No to Michał Hanczak, dobrego weekendu.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Reklama. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej walczy o Mistrzostwa Świata, a w walce o awans liczy się każdy moment na boisku i na trybunach. Przyjdź na stadion i bądź częścią tej historii. Polska-Francja w piątek 5 czerwca o 18 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Bilety dostępne na bilety.łączynaspiłka.pl.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
7: Mediamarkt.
6: Tylko teraz Franka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899. Teraz za 1749 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
8: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
9: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa, przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
12: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
13: Strefa społeczna, czyli weekend rozmów o Polsce. 30 i 31 maja na terenie stoczni 200 organizacji pozarządowych, debaty, warsztaty dla dzieci. Wśród gości Doda, Kwaśniewska i Michnik. Szczegóły na 4czerwca.gdańsk.pl.
14: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Hełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
20: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne.
7: W weekend przydadzą się krótkie spodenki i parasolka. Termometry w sobotę i w niedzielę w Trójmieście pokażą nawet 24 stopnie. Niestety przez większość czasu będzie towarzyszył nam deszcz. Podobna aura czeka na nas także na początku przyszłego tygodnia.
17: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
20: Sponsorem programu są Gdańskie Składy Drzewne. Dostawca desek na taras w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. www.składydrzewne.pl.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Jest 18. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Prezydent USA Donald Trump zwołał spotkanie w Białym Domu. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że chodzi o ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Jasno wskazuje też, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta. Mieszkańcy wrócili do swoich domów, ale policja w każdej chwili może zarządzić kolejną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Ogień objął już około 300 hektarów, a akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr.
23: SK Sport News.
22: Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa obowiązuje do 2031 roku. A jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain powalczą o obronę tytułu. Rywalem będzie Arsenal, który po raz pierwszy zagra o najcenniejszy europejski puchar. Pierwszy gwizdek o 18:00.
23: SK Trójmiasto News.
7: Dominika Bakura. Narkotyki w skrzynkach po pomidorach. Jest akt oskarżenia w sprawie gigantycznego przemytu narkotyków. Śledztwo prowadziła prokuratura regionalna w Gdańsku. Dotychczas oskarżono już 31 osób, a Sejm przyjął ustawę o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Nowa struktura ma objąć około 60 gmin i powiatów, usprawniając transport i koordynację w regionie.
24: Aby nikt nie musiał się zastanawiać, jaki bilet kupić do jakiego środka transportu,
7: mówi Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
25: Gorąca dwudziestka.
26: Ale fajnie, że jesteście. Piątek, 29 maja, 18:02, czas odpalić weekend. Osiągnęliśmy go, więc gratulacja oczywiście tradycyjna. No i bardzo się cieszę, że postanowiliście spędzić ten czas z 20 najfajniejszymi numerami w Polsce, z premierami, no i ze mną przy okazji też, ale to tam nieważne. Petl, słuchajcie, Płatek Kwiatka, tak ma nazywać się nowy album Ariany Grande. Mamy go dostać 31 lipca i czy to świadczy o tym, że on będzie taki delikatny jak ten Płatek Kwiatka? No, okazuje się, że chyba nie za bardzo, bo na Instagramie Ariana opisywała go jako trochę dziki, ten album. Powiedziała, że czerpie z emocji, których wcześniej była zbyt nieśmiała lub zbyt grzeczna, by się do nich odwoływać. I tak dodając na końcu, że album będzie brzmiał jak... Jakby to przetłumaczyć? Ciul z tym? No, myślę, że domyślacie się, co ona tam powiedziała. Zapowiedź tegoż albumu w postaci singla Hate That I Made You Love Me już teraz. Ariana Grande, szanowni państwo. Michu Sapkowski, witajcie. Żadne ciul z tym.
27: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Fever Dream, czyli Alex Warren, czyli miejsce 19 w gorącej 20 na Diaska z 10. Też w duo tyle samo miejsc, bo z 11 na 20. Bledka i dwa dni. Dosłownie chwilę temu. Bibi Rexa tymczasem jest w gazie, możemy śmiało powiedzieć, wspominając o tym, że ma single z Faithless, czyli New Religion. I ten numer już mogę śmiało powiedzieć, że przed nami w gorącej 20 na Diaska. A 12 czerwca, czyli za 2 tygodnie, dostaniemy od niej album Dirty Blonde, który ma być visual albumem, czyli ma być przeżyciem nie tylko muzycznym, ale również przeżyciem z gatunku wideo. Kolejna zapowiedź tegoż właśnie numeru to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna i bardzo wpadająca wpadająca w ucho, po polsku się mówi tak, Sobkowski. Bibi Rexa i David Guetta. Współpraca, bo to miałem właśnie powiedzieć. Sad Girls to jest bardzo fajna rzecz, którą wam teraz gram. Jestem ciekaw, co wy o niej sądzicie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: bliskiej odległości od siebie. Dwa numery, w których maczał swoje muzyczne paluszki David Guetta, bo to David Guetta i Milky, czyli Just The Way You Are. Właśnie David od remix od Guetty to jest dzisiejsza nowość, jedyna nowość w zestawieniu na miejscu numer 17. Na 18 tydzień temu było na 17 Kuba i Kuba, czyli Stygnie Lato. Lato to się rozkręca. Kto z was odgadł i wiedział, że SK i Odlot Ściśle Tajny na Rzeskowy to będzie Malaga? Bo już wiadomo, że nasi są w Maladze i z tego, co wiem, to nawet są w nie najgorszych nastrojach. Halo, halo, Kama, Wiktor Jankes, halo?
1: Dobra, Janki, uwaga.
0: Uwaga.
1: Oto już oficjalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy w hotelu i bardzo się z tego powodu cieszymy.
0: Brawo, brawo.
1: Hotel piękny, pogoda fantastyczna, ale żeby dobrze rozpocząć naszą akcję, musimy zrobić to samo, co zrobiliśmy rok temu.
2: Tradycja nakazuje, aby zamoczyć nogę w wodzie.
1: Nawet nie tylko nogę, ale nawet cztery litery.
3: To prawda, za chwilę to zrobimy na waszych oczach i
1: uszach
3: też oczywiście, bo też to oczywiście jest w social mediach, polecamy, zapraszamy. Nasz słuchacz z nami, gotowy?
4: No, oczywiście, że tak.
3: Zawsze.
4: Zawsze, wszędzie.
1: Dwa,
0: jeden
1: i...
0: Brawo!
3: To były skoki na tak zwaną bombę, bardzo dobrze, my Polacy potrafimy na bombę. Dobrze, brawo Polacy, brawo, brawo, brawo!
1: No to mogę powiedzieć, że już oficjalnie Odlot Ściśle Tajny został rozpoczęty.
0: Gratulacja! Jeśli od moi kochani macie ochotę zobaczyć więcej tego, co tam się dzieje w Maladze, to oczywiście polecamy chociażby naszego Instagrama. Chce więcej, tak? Ktoś chce? To tam zapraszam. Chce więcej to również tytuł nowego numeru z projektu Enklawa. Fukaj, Liwka, już teraz premierowo.
5: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jaki to piękny czas, kiedy się awansuje z 16 na 15. Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku. To miejsce 15 gorącej 20 Radia SK. Wcześniej na 16 Thomas Gray i Rumors po lekkim spadku. My jesteśmy fajni w rozdawaniu biletów. Dobrzy jesteśmy w te klocki. Czy to są zaproszenia na odlot ściśle tajne, czy może na jakieś fajne koncerty? Przypomnę, już można wbijać na SK.pl i zgłaszać swoją chęć wybrania się na koncert The Black Eyed Peas, który już dosłownie za kilkanaście dni w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival. Ale wcześniej, bo już teraz, jeśli macie ochotę na tak zwaną last-minute'ową ze mną zabawę, czyli zgarnięcie zaproszeń do łódzkiej Atlas Areny na koncert Nio i Akona, to bardzo proszę. To wszystko dzieje się w niedzielę 31. Wejście jest od godziny 18.30. Czytam wszystko z biletu, ale kodu kreskowego nie przeczytam, żeby nie było, że to tak łatwo. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę, albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście na Messengerze, albo głosówką, albo wcale nie głosówką. Za chwilę będzie Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love, czyli awans z 18 dziś na 14.
1: Radio SK. Tylko promocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. 10 lat Brilux w Gdańsku. Od dekady wspieramy malarzy, wykonawców i architektów, dostarczając nowoczesne rozwiązania oraz farby najwyższej jakości. Zarówno przy dużych inwestycjach, jak i codziennych realizacjach zapewniamy fachowe doradztwo, sprawną obsługę i bezpłatne dostawy bezpośrednio na budowę. Świętuj z nami 10-lecie Brilux i odwiedź nasz oddział w Gdańsku przy ulicy Gostyńskiej 4. Brilux. Więcej niż farby.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Gdańsk, Domowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Słyszysz?
16: Tak,
15: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
17: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
16: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
18: Chojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Witajcie w naszym świecie.
20: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
22: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
23: I po reklamie.
24: SK.

0: Міністр 14 дзіч. Nie wierzę. Nie, przepraszam. A to świadczy o tym tylko, że to program na żywo, prawda? Batonikiem się zakrztusiłem. W sensie zjadłem go, wydawało mi się, że do końca, ale okazuje się, że jednak nie do końca. Na 14. Ileniu i Ellie Goulding. Don't Want Your Love w Radiu SK w gorącej 20. na naszej liście hitów. A jako, że zbliża się lato wielkimi krokami, to takich letniaczków będzie coraz więcej. Takich, jakie serwuje nam m.in. Blanka, która nawet w ramach promocji wypuściła filmik, na którym śpiewa i tańczy do tego numeru razem z Seanem Paulem. No może nie, że razem, ale obok Seana Paula. To pewnie przy okazji jego koncertu, który był całkiem niedawno. Bardzo to było piękny wehikuł czasu. Nie kryję, że byłem i świetnie się na tym koncercie bawiłem. Przypomnę, że wciąż mamy zaproszenia na ten koncert Neo i Acola. No to gramy tę Blankę, co? Dance to This. Bardzo proszę, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Było na 8, jest na 13, to Dawid Podsiadło i Sezon w gorącej 20 Radia SK. Obok siebie, proszę Państwa, dziś w notowaniu dwa numery od polskich artystów, jakże różne od siebie, bo na miejscu 12 Andy Dust i Harris, to jest polska ekipa, i Zokaria, spadek z 6.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Czyli miejsce 11 w gorącej 20 Radia SK, też spadek z pierwszej dziesiątki, bo to było miejsce numer 5 tydzień temu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, że pierwsza dziesiątka, tak, już za chwilę pierwsza dziesiątka i będzie na przykład Jazzy, będzie Tame Impala i Jenny, rekordziści, bo po raz 14 w zestawieniu rekordziści oczywiście na ten moment. Będzie też Bausa, Justin Bieber, Nicki Minaj, będzie Męskie Granie, Teddy Swims, Gibbs, Kygo, Khalid. No i już wiecie, że warto ze mną zostać.
1: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
13: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
15: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
16: Chcesz poznać z bliska świat egzotycznych zwierząt? Koniecznie wpadnij do Lemur Park Rumia, gdzie przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Lemury, kangury, alpaki i masa innych atrakcji. Czekamy na Ciebie. Lemur Park Rumia. Więcej niż zoo.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
18: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
19: Wszystko brzmi lepiej
20: w harmonii.
19: Dwa głosy współgrają
20: ze sobą,
19: przekazują z lekkością
20: trudne wiadomości,
19: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
20: betonowy mur.
19: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
20: zostać influencerką.
19: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. więcej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
4: To będzie ostatnia reklama.
21: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
22: I po reklamie.
23: SK Trójmiasto. Na czasie.
24: Najzdolniejsze młode głosy w Trójmieście przeniosą Was do początku historii. Chór Music Everywhere szykuje wyjątkowy koncert. Podczas występu muzycy wykonają po raz pierwszy utwór Stworzenie Świata. To kompozycja napisana specjalnie dla chóru Music Everywhere przez Zuzannę Falkowską na 15-lecie zespołu. Będzie dużo różnorodności, kontrastów i potężne brzmienie kilkudziesięciu głosów i instrumentów. To wszystko w Filharmonii Bałtyckiej w najbliższą sobotę o godzinie 19, a bilety są dostępne online.

Na temat tego, co działo się w poprzedniej godzinie, będzie mało, bo mamy tylko jedną nowość. To dosyć rzadka sytuacja na naszej liście hitów, ale pewnie za tydzień zostanie to nadrobione. Milky i David Guetta, czyli nowa wersja numeru Just The Way You Are, czyli remix od Getty. To jest miejsce 17, tym samym Lore i Wszystko Jedno, Wszystko Źle, poza anotowaniem. Żaden numer nie zachował swojej pozycji sprzed tygodnia, więc jeśli chodzi o pierwszą trójkę, jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę, mamy jednak spore zmiany. Jedna z tych zmian to awans z 14 na 10. Teddy Swims, Mr. Know It All, Michu Sobkowski. Witajcie!

0: Jakie to jest dobre. A ja przypomnę, moi drodzy, że zaraz po godzinie 20 SK Live Remix na naszej antenie. Najpierw 2 godziny takich eskowych hitów, dobrze zmiksowanych, a potem State of Trance, między innymi od 22. To Bibi Rexha i Faithless, czyli New Religion, z 7 na 9 w gorących 20 Radia SK. Bilety na Akona i na Neo dostał Radek. Głosówkę też w tym temacie wysłał na eskowego Messengera Michał.
1: Cześć SK, nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem.
0: Dobrze.
1: Tak. To jest marzenie.
0: Okay.
1: Naprawdę marzenie, żeby Akona posłuchać na scenie.
0: Aha.
1: No nie zapomnę sobie kawałków Mr. Lonely.
0: No i słuchajcie, Michał tak jeszcze przez 35 sekund wspomina i przekonuje i mówi, że to byłby super prezent na Dzień Dziecka.
1: Dzieciństwa.
0: Jako, że nie mamy czasu, Michał, to ja po prostu daję ci to zaproszenie. Podwójne, żeby nie było. Yearbooks. Na pewno kojarzycie ten projekt z numeru Graceland. Teraz czas na Babylon, czyli premierę. W ramach Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce. Nie no, Michał, bardzo ładnie mówiłeś, tylko my tu czasu nie mamy.

8.

Gorąca 20 Radio SK Save My Love to Kygo i Khalid, miejsce 7. Jakże ładnie w górę, bo z 20 na to 7 w dzisiejszym notowaniu. Dziś mamy piątek 29 maja, a Dzień Dziecka już naprawdę, naprawdę niedługo, w poniedziałek. I oprócz tego, że z okazji Dnia Dziecka, to jeszcze z okazji premiery Toy Story 5, która w kinach od 17 czerwca, mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. SK Toy Story Radio. Jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, a dziś sami macie dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. Gdzie? W apce Radia SK, gdzie właśnie takie radio, naprawdę wyjątkowy projekt, wyjątkowa sprawa. Mocno, mocno polecamy, żebyście tam sobie zajrzeli w wolnej chwili i pokazali świat Toy Story waszym dzieciakom. A oprócz tego, jak już pokażecie ten świat waszym dzieciakom, to później możecie na przykład pojechać ze swoją pociechą na rowerze i założyć kask od Eski, bo oprócz tego z okazji Dnia Dziecka jutro i pojutrze i Dzień Dziecka też, weekend to w ogóle przez cały dzień, co godzinę będziemy rozdawać kaski dla ciebie i dla twojego skarba właśnie, więc mocno też polecamy, wbijajcie na sk.pl i zgłaszajcie takie zapotrzebowanie. Jeżeli jest zapotrzebowanie na formacji December 10, to się dobrze składa, bo Infinity 1, 2, 3 testujemy raz jeszcze w propozycjach.

0: Kto śledził 12. edycję Must Be The Music, ten może tę ekipę kojarzyć. Mighty Zalian BSC i jeszcze For Money, czyli Deszcz. Jakże się cieszę, że takie właśnie talent show przynoszą żniwa w postaci takich numerów, które premierowo możemy wam zagrać na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Po krótkiej przerwie pierwsza czwórka, rekordziści, wspominałem już o tym, po raz 14 na ten moment rekordziści, bo po raz 14 w notowaniu Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie, wciąż bardzo wysoko, mimo że no pod podium. Byli na trzecim, będą na czwartym. To za chwilkę. Radio
1: SK. Reklama. Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk-Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze!
2: Marzy ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcesz poznać z bliska świat egzotycznych zwierząt? Koniecznie wpadnij do Lemur Park Rumia, gdzie przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Lemury, kangury, alpaki i masa innych atrakcji. Czekamy na ciebie. Lemur Park Rumia. Więcej niż zoo.
6: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco-G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco-G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
8: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
9: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny Spy Shop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
10: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 3 lokalizacje w Trójmieście. Gdański Jasień, Kowale i Rumia. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Witajcie w naszym świecie!
16: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
17: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
18: I
15: po reklamie.

Dracula w remiksie to miejsce czwarte. Jeśli kojarzycie czasy, kiedy ten numer był naprawdę mega hitem, to znaczy, że jesteście starzy. Nie, to znaczy, że macie dobrą pamięć po prostu. Bob Sinclair i Love Generation. To był rok, słuchajcie, 2004, jeśli się nie mylę. Bob Sinclair wraca razem z Kaizą i I Can't Wait melduje się w propozycjach do listy hitów Radia SK tuż przed pierwszą trójką notowania.

Beauty and the Beats, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, miejsce trzecie, gorąca 20 Radia SK, a już teraz ci, którzy w zeszłym tygodniu rozgrzewali nas podczas SK Live Remix Bausa, Magnetic z 9 na 2.

0: Już za chwilę, po godzinie 20, startujemy z SK Live Remix. Zeszłotygodniowi goście tego programu Bausa, Magnetic z 9 na 2, z 2 na 1 wracają na szczyt. Nareszcie, męskie granie orkiestra 2026.
1: SK Trójmiasto.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

A my od kilku tygodni też już wiemy, że to jest hit, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Graliśmy przecież w dniu premiery. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli załoga Męskie Granie Orkiestra 2026 z numerem nareszcie na szczycie gorącej 20 Radia Esca. Na trzecim Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat z pierwszego, z dziewiątego na drugie bardzo ładnie na podium wskakuje Bausa i Magnetic. No i nareszcie to miejsce pierwsze. Za chwilę imprezka in the mix. Przypomnę o tym, że przez cały weekend co godzinę rozdajemy wam kaski dla ciebie i dla twojej pociechy. To wszystko też w związku ze zmianą przepisów. Przypomnę, już za kilka dni każdy poniżej 16 roku życia, który na hulajnodze albo na rowerze, albo na deskorolce będzie jeździł, no to kask musi mieć. Zresztą każdy powinien mieć, prawda? No to od tego jesteśmy my, żeby was w takie kaski wyposażyć. No i jeszcze SK to History Radio. Krótko mówiąc, to dużo się dzieje. Dużo. To w naszej aplikacji. Michu Sobkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek wyjątkowo po godzinie 12. Dzięki. Cześć.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata Barant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Chcesz poznać z bliska świat egzotycznych zwierząt? Koniecznie wpadnij do Lemur Park Rumia, gdzie przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Lemury, kangury, alpaki i masa innych atrakcji. Czekamy na ciebie. Lemur Park Rumia. Więcej niż zoo.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Youngers, mam dla was ważny komunikat.
1: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gorda Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Friz, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański-Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubileci.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
2: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
3: Witajcie w naszym świecie!
4: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
5: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni oraz Brama Pomorza w Lipienicach koło Chojnic. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę!
10: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji, fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
14: I po reklamie.
15: SK Trójmiasto. Na czasie.
16: Słońce, szum fal i starannie wyselekcjonowane polskie marki od mody i dodatków, przez biżuterię, design czy dekoracje, a to wszystko tworzone z pasji do pięknych przedmiotów. Wraca kolejna edycja targów polskich marek, otwarte Trójmiasto, tym razem w wyjątkowej nadmorskiej odsłonie. Targi będą idealnym miejscem, aby odkryć coś nowego, spotkać twórców i poczuć letni klimat nad Bałtykiem. Przy okazji wleci może jakiś goferek. Otwarte Trójmiasto w okolicach Molo w Gdańsku w Brzeźnie w weekend Bożego Ciała od 4 do 7 czerwca. Na wstęp oczywiście jest darmowy.
17: To jest SK Live Remix.

0: Reklama.
1: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o Ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora Cię wyprowadzić.
3: Coś Ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 3 lokalizacje w Trójmieście. Gdańsk, Jasień, Kowale i Rumia. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
6: Hej, co u Ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
6: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
13: Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej walczy o Mistrzostwa Świata, a w walce o awans liczy się każdy moment na boisku i na trybunach. Przyjdź na stadion i bądź częścią tej historii. Polska-Francja w piątek 5 czerwca o 18 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Bilety dostępne na bilety.łączynaspiłka.pl.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
15: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwalska 295.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
18: I po reklamie.
19: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix.

0: wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej walczy o Mistrzostwa Świata, a w walce o awans liczy się każdy moment na boisku i na trybunach. Przyjdź na stadion i bądź częścią tej historii. Polska-Francja w piątek 5 czerwca o 18 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Bilety dostępne na bilety.łączynaspiłka.pl.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
7: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
8: Krzywe ściany? Mały metraż? A może brak pomysłu na nowoczesny design? W salonie łazienek Blue Roomia mamy na to sposób. Odkryj najnowsze kolekcje płytek Tubondzin, które odmienią każde wnętrze. I zaprojektuj z nami swoją wymarzoną łazienkę całkowicie za darmo. Salon łazienek Blue Roomia, ulica Grunwaldzka 35. Zapraszamy.
9: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mówi Jankes, mam dla was ważny komunikat.
12: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Fris, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański-Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubileci.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
13: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kubilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcesz poznać z bliska świat egzotycznych zwierząt? Koniecznie wpadnij do Lemur Park Rumia, gdzie przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Lemury, kangury, alpaki i masa innych atrakcji. Czekamy na ciebie. Lemur Park Rumia. Więcej niż zoo.
16: I po reklamie.
17: SK Trójmiasto. Na czasie.
18: W Sopocie już niebawem odbędą się unikalne w skali kraju zawody o tytuł najlepszej kobiecej załogi w Polsce. Mistrzostwa Polski Kobiet to wyjątkowe regaty rozgrywane w formacie znanym z regat Polskiej Ligi Żeglarskiej, w którym dynamiczne wyścigi sędziowane na żywo przez arbitrów odbywają się na krótkiej trasie ustawionej blisko brzegu, co pozwala kibicom na łatwe śledzenie rywalizacji na wodzie. Regaty łączą pasję, siłę i elegancję, no ale nie tylko w sportowej rywalizacji. Oprócz zmagań zawodniczek możecie liczyć także na prelekcje inspirujących kobiet, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. To wszystko na Sopockim Molo od 5 do 7 czerwca.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Capture Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Capture EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
4: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej walczy o Mistrzostwa Świata. A w walce o awans liczy się każdy moment, na boisku i na trybunach. Przyjdź na stadion i bądź częścią tej historii. Polska-Francja w piątek 5 czerwca o 18 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Bilety dostępne na bilety.łączynaspiłka.pl.
10: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
11: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Mówi Jankes, mam dla Was ważny komunikat.
13: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gorta Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
16: I po reklamie.
17: To jest SK Live Remix.

0: Słuchajcie, reklama.
1: Mówi Angers, mam dla was ważny komunikat.
2: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Friz, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański-Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
7: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kubilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
8: Chcesz poznać z bliska świat egzotycznych zwierząt? Koniecznie wpadnij do Lemur Park Rumia, gdzie przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Lemury, kangury, alpaki i masa innych atrakcji. Czekamy na ciebie. Lemur Park Rumia. Więcej niż zoo.
9: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAiB.pl.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
11: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Krzywe ściany? Mały metraż? A może brak pomysłu na nowoczesny design? W salonie łazienek Blue Roomia mamy na to sposób. Odkryj najnowsze kolekcje płytek Tubondzin, które odmienią każde wnętrze. I zaprojektuj z nami swoją wymarzoną łazienkę całkowicie za darmo. Salon łazienek Blue Roomia, ulica Grunwaldzka 35. Zapraszamy.
14: I po reklamie.
15: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren.

0: Escalade Remix.
1: Be free. Be free.

Radio SK. Reality.

0: check us MegaFans.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje. Kino Cinema One w Galerii Morena serwuje świeżą porcję atrakcji. Szukacie idealnego dnia na film? Cinema One w Galerii Morena zaprasza w super środę z biletami w super cenie. Poniedziałek brzmi lepiej? Promocje barowe w Happy Monday napełnią wasze brzuchy popcornem. A dla osób z kartą mieszkańca Gdańska zniżki na bilety w wybrane dni. Wybierzcie film na cinemaone.pl i dajcie się ponieść kinowym emocjom. Regulamin i szczegóły na cinemaone.pl.
2: Mówi Jankes, mam dla was ważny komunikat.
3: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damięcki, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
9: I po reklamie.
10: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kino Cinema One w Galerii Morena serwuje świeżą porcję atrakcji. Szukacie idealnego dnia na film? Cinema One w Galerii Morena zaprasza w super środę z biletami w super cenie. Poniedziałek brzmi lepiej? Promocje barowe w Happy Monday napełnią wasze brzuchy popcornem. A dla osób z kartą mieszkańca Gdańska zniżki na bilety w wybrane dni. Wybierzcie film na cinemaone.pl i dajcie się ponieść kinowym emocjom. Regulamin i szczegóły na cinemaone.pl.
10: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Mówi Jankes, mam dla was ważny komunikat.
13: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubileci.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: I po reklamie.
19: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.

The vision,